jest Rock. Rock Radio Klasyka Rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić w Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a teraz temat, o którym jest naprawdę głośno już od jakiegoś czasu, czyli kaucja za butelki PET i puszki. Podobno pani wiceministra klimatu i środowiska powiedziała, że niebawem możemy spodziewać się decyzji o poszerzeniu systemu kaucyjnego także na butelki powódce, w tym słynne małpki.
2: O!
1: Zbierające ostatnio butelki puszki zacierają ręce, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, to nic innego jak masoński atak na branżę budowlaną.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za
4: pobudkę. Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Szanowni państwo, co tu dużo mówić? Donald Trump nie ma ostatnio dobrej prasy, mówiąc delikatnie. Ktoś to chyba zauważył, bo uwaga, prezydent Stanów Zjednoczonych podobno poparł pomysł zmiany nazwy z ICE na NICE. Ja uważam, że to piękny gest. Imigrantom na pewno poprawi to nastrój.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
4: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
3: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci, najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
3: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
1: Pogoda. Rock Radio 103,7 FM.

0: tylko wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a jeśli mieliście to szczęście, żeby nie zauważyć, że kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami ruszyła, to niestety ruszyła i to z kopyta. Przemysław Czarnek, czyli kandydat PiS-u na premiera, na jednym z ostatnich spotkań z sympatykami zaapelował do młodego pokolenia, aby ci najpierw zakładali rodziny, a dopiero potem kupowali mieszkania. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po 6 mieszkań, spuentował pan Przemek.
2: No i co w tym dziwnego, no? Ja też najpierw nauczyłem się grać na gitarze, a dopiero później kupiłem do niej struny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek, zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Dopalę i jedziemy dalej. Takie słowa miał powiedzieć kierowca zielonego PKS-u po tym, jak autokar uderzył w łosia. To znaczy kierowca uderzył prowadząc autokar w łosia, prawda? No. No i kierowca wysiadł, strzelił dymka i kontynuował jazdę ze stłuczoną w drobny mak szybą. Dobrze, że chłopina nie kazał zrobić miejsca, żeby truchło zabrać na grilla na zbliżającą się majówkę.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy.
1: Dobra, nie snuj, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym Górnik Kraków.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Pogoda.
4: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Zapewne słyszeliście o cenzurze internetu w Rosji i o problemach z dostępem do sieci wśród rosyjskich obywateli. No i Rosjanie kombinują jak mogą, ale deputowany do Dumy Państwowej pan Jarosław Niewow ostrzega, że używanie VPN-u może spowodować eksplozję smartfonu. A nie lepiej powiedzieć wprost, że używanie VPN-u przez Rosjan grozi wypadnięciem z okna?
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

Autopromocja. To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja. To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Pytanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Na pewno słyszeliście, że w niektórych kulturach podczas pogrzebu rodzina dorzuca zmarłemu do grobu jakieś cenne rzeczy typu biżuteria, denary czy święte obrazki. Okazuje się jednak, że to jednak nic przy pomyśle, na jaki wpadła pewna rodzina z Chin, która postanowiła pochować ze swoim ukochanym ojcem jego Mercedesa S450L wartego blisko 640 zł.
2: To pogrzeb to z S-klasa.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Dzień dobry, Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie klasykę rocka od piżamy porno z lat 90. A teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów wdłuż rzeki od centrum nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder. Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Eagles Take It Easy z lat 70. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka podczas tego sobotniego przedpołudnia majówkowego, co warto zaznaczyć, więc jeżeli gdzieś tam się wybieracie na grilla, to przy okazji przypominam, że można sobie Rock Radio elegancko spakować za pomocą aplikacji na swoim smartfonie i klasyka rocka będzie zawsze z wami. Też przypominam o tym, że jak zwykle, jak co weekend, ruszyło głosowanie na płytę tygodnia i tym razem nasze propozycje to dwie siódme płyty w dorobku dwóch różnych legendarnych grup. U2 i Achtung Baby oraz Depeche Mode i Violator. To są właśnie te propozycje na ten weekend. Ja wiem, to nie jest łatwe do wybrania. W każdym razie można głosować do jutra, do godziny 12, więc macie nieco ponad dobę na to, żeby po pierwsze samodzielnie zagłosować, a po drugie, żeby też namówić innych do wspólnej zabawy. Także zaglądajcie na Facebooka Rock Radia, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i nie zwlekajcie, podejmijcie decyzję już teraz, bo kto inny za was to zrobi. Jutro po godzinie 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości, z różnymi ciekawostkami, na co już teraz serdecznie zapraszam. My w Rock Radiu natomiast teraz odpalamy kawałek Cream, White Room.

Janocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Jest Rock Radio, jest klasyka polskiego rocka, chociaż też i po trosze niemieckiego, no bo przecież panowie z Kobranocki nigdy nie ukrywali, że ten kawałek podwędzili po przyjacielsku zespołowi Die Toten Hosen. Wszystko oczywiście za zgodą i obopólną przyjaźnią. Natomiast my już za chwilę przeniesiemy się na kontynent północnoamerykański i posłuchamy Creedence Clearwater Revival. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: autopromocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, tu Katarzyna Gołda. Długo zastanawiałam się, czy zrezygnować z tego pseudonimu, bo już na niego zapracowałam.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Legendarny kawałek od Dire Straits, czyli Money for Nothing. Chciałoby się dostawać takie pieniądze zupełnie za nic. To byłoby naprawdę przyjemne. Jest rock radio, jest klasyka rocka, ale właśnie na dobrą kasę to trzeba zarobić. Czy to uczciwie pracując, czy będąc gwiazdą rocka. Taką niewątpliwie jest Dave Grohl, obecnie z Foo Fighters, a kiedyś przecież też z Nirwany. Facet niedawno w jednym z wywiadów przyznał, że docenił inną grupę z Seattle dopiero po 35 latach, a chodzi o zespół Alice in Chains. No i jak sam powiedział, to jest dzisiaj mój ulubiony zespół, powinni nim być 35 lat temu, ale nie wiem, dlaczego mi umknęli. No, ja podejrzewam, że wtedy mogło chodzić po prostu o rywalizację. No ale co ja tam z drugiej strony mogę wiedzieć? W tym samym wywiadzie Dave przyznał też, że przez jakiś czas po tym, co stało się z Nirwaną, miał pewną traumę, jeżeli chodzi o granie utworów tego legendarnego zespołu. Obawa przed zagraniem jakiejś piosenki jest dziwna, a długi czas bałem się zagrać wstęp do Smells Like Teen Spirit. Wydawało mi się to czymś zakazanym. No ale kiedy tylko zagrał to z Chrisem Novoselickiem i Patem Smearem, uznał, że to jest jednak prawdziwy odlot. No i ja się w pełni z tym zgadzam. Odlotem też są kawałki Metalliki, nawet te z lat 90. Until It Sleeps teraz w Rock Radio.

0: Piękny wycinek z klasyki polskiego rocka od Brygady Kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz. Na pewno ta muzyka świetnie wam brzmi podczas już grillowania, bo jak zakładam, niektórzy to o tej porze robią. Pamiętajcie, by robić to też z rock radiem. No i z głową, rzecz jasna. Zachowajcie wszystkie tam przepisy BHP. Natomiast my za chwilę posłuchamy Bon Jovi, Chumbawamby i nie tylko, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: audycja. To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński po 11:00. Przypomnimy sobie świetne numery T-Love, Fisza i nie tylko, a wcześniej poranne newsy.
2: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
2: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuł się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczni, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
2: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Pogoda.
2: Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Ten kawałek to dowód na to, że Fish po odejściu z Marillion na początku lat 90. zyskał drugie życie. To oczywiście Lucky z początku lat 90. jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast ja was zachęcam już teraz do głosowania na klasyczną dziesiątkę rock radia, bo przed nami cały czas notowanie numer 199. Jak pewnie wiecie, wczoraj zaczęła się majówka, a więc wczoraj też nie było kolejnego notowania klasycznej dziesiątki rock radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. No i notowanie numer 199 wybrzmi już za niecały tydzień po godzinie 18, też w piątek. A wśród artystów, na których możecie głosować, są między innymi Big Cicy, David Bowie, Eric Clapton, INXS, Led Zeppelin, Queen i nie tylko. Można też wysyłać nam propozycje kawałków czy też artystów, na których sami chcielibyście zagłosować, no a później usłyszeć ich w trakcie klasycznej dziesiątki rock radia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie rockradio.pl. Tam też możecie na przykład rozwiązywać quizy, nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, które dla was przeprowadzamy, ale możecie tam też słuchać po prostu rock radia online. I tak samo jak tam, jak i na tradycyjnych odbiornikach, usłyszycie teraz ten świetny, legendarny kawałek Floydów. Time w rock radio.

Kiedy myślę o brzmieniu lat 80., to Billy Idol jest jednym z tych artystów, który jako pierwszy przychodzi mi na myśl i naprawdę was nie oszukuję. White Wedding jest rock radio, jest klasyka rocka i jeszcze w latach 80. sobie pozostaniemy, a konkretnie powrócimy też do Polski i przypomnimy sobie jeden z największych hiciorów Lady Punk właśnie z roku 83. Także nigdzie nie znikajcie i miejcie włączoną aplikację rock radia.

Ten kawałek, jak i większość tych, które pojawiły się w latach 90., wywołuje u mnie potężne ciarki. No i mnóstwo nostalgii. Liquido i Narcotic, rok 98. Jest rock radio, jest klasyka rocka, która łączy całe pokolenia. Dziś po godzinie 15 też będzie się można połączyć nie tylko przy klasyce rocka, ale na przykład też i przy dobrej lekturze. No i w ogóle z Kubą Kaletą, który po godzinie 15 właśnie będzie dla was miał mnóstwo świetnej klasyki rocka w audycji Rock Radio poleca na wynos, ale też będzie miał dla was świetne książki do zgarnięcia. Zresztą możecie już teraz sprawdzać na Facebooku i Instagramie Rock Radia, co takiego dla was Kuba naszykował. Ja tylko podpowiem, przyda się wam adres mailowy konkurs@rockradio.pl i kiedy Kuba będzie wam zadawał przeróżne pytania związane z jednym czy drugim wydawnictwem, to trzeba będzie odpowiadać na te pytania właśnie drogą mailową. Więc przypominam raz jeszcze, konkurs@rockradio.pl. My teraz natomiast wracamy do klasyki rocka The Animals, It's My Life, lata 60. w Rock Radio.

kawałek, od którego wszystko dla The Cure właściwie się zaczęło. Tak sobie to trzeba otwarcie powiedzieć. Boys Don't Cry, rok 80. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast w latach 90. zespół AC/DC miał już bardzo ugruntowaną pozycję w świecie rockowym. No i wtedy też panowie przypomnieli o sobie między innymi tym rażącym hitem, który za chwilę usłyszycie. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 12:00 pan Bruce Springsteen przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów z lat 80., ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
3: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
2: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
4: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
2: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklosz Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
5: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
2: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Who i Won't Get Fooled Again. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Wczoraj, jak pewnie słyszeliście już wielokrotnie, odbywał się, a właściwie odbywało się bicie rekordu Guinnessa, gitarowego rekordu Guinnessa konkretnie. Potrzeba było aż ponad 8 tysięcy gitarzystów, no i wioseł przede wszystkim, które wspólnie zagrają Hey Joe na wrocławskim rynku. No nie udało się w tym roku, ale i tak udało się zebrać imponującą liczbę gitarzystów. 7649 gitar się pojawiło, także to jest i tak ogromny szacunek. No i też nie ma nad czym płakać tak naprawdę, no bo to jest ściganie się wyłącznie z własnym rekordem. Nikt do Polaków nie jest w stanie podbić w żaden sposób. A co ciekawe, inne miasta z Wrocławiem też zagrały. Olsztyny i nie tylko. Tak można zresztą zobaczyć na oficjalnym fanpage'u gitarowego rekordu Guinnessa. No miejmy nadzieję, że za rok też będzie podjęta ta rękawica i kto wie, może się uda. My tymczasem w Rock Radio odpalamy kawałek Faith No More, Easy. No to proszę bardzo, lecimy.

0: Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne na drodze, żeby nie poganiać kierowców, no bo straci nie tylko oddech, ale może i jeszcze pewien bardzo ważny dokument. To ma nam. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Pamiętajcie, że dzisiaj pogoda jest piękna, jest ciepło, jest słonecznie, ale trzeba zachować odpowiedni umiar. Tak samo w jedzeniu i piciu. Też nie ten. Nie próbujcie się ścigać z samymi sobą. W każdym razie można to robić oczywiście przy klasyce rocka. Za chwilę sobie posłuchamy Dorsów czy Perfektu, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. Także sprawdzimy kolejną legendarną gitarę. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: love to see you strut.
1: Autopromocja. To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Yeah, here come the rooster. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. The grass was greener. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio.
2: Autopromocja.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio klasyka rocka od Perfektu, a teraz pora sprawdzić kolejną legendarną gitarę.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dziś spojrzymy na gitarę gościa, który ma cały arsenał wioseł i nie jest w stanie wskazać tego ulubionego, ale ma kilka wyróżniających się modeli, na których potrafi nieźle przyłożyć. Mowa tu o wokaliście i gitarzyście Metallica, Jamesie Hetfieldzie, który ma kilka znaczących dla siebie i całej historii metalu wioseł. Tym, którym dziś się zajmiemy, to gitara firmy ESP MX-220 It Thug z roku 87. Te ostatnie dwa słowa pochodzą od naklejki, która pojawiła się na korpusie tego wiosła. Hetfield zresztą większość swoich gitar z lat 80. opatrzył przeróżnymi naklejkami, każda z innym napisem. Wracając do samej gitary, służyła ona jako główny instrument podczas sesji nagraniowej albumu And Justice for All oraz trasy promującej album. Łudząco przypomina inną gitarę Jamesa, Gibsona Explorera z roku 84, którym warto będzie zająć się osobno. Oba wiosła mają podobny kształt korpusu i dość podobny kremowy kolor, który z biegiem lat przeistoczył się trochę w kierunku żółtego, ale różnią się główką od gryfu. Sam James wspominał, że na pewnych targach gitarowych podszedł do stoiska ESP i zapytał, czy da radę stworzyć mu gitarę o kształcie Explorera, ale z większą główką, tak by cały gryf przypominał hokejowy kij. Dla producentów nie było to trudne do wykonania, do instrumentu dołożyli jeszcze aktywne przystawki EMG i w ten sposób Hetfield i ESP nawiązali współpracę, która trwa do dziś.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.

To jest dopiero bluesiwo prosto z teksańskich pustyni. ZZ Top i La Grange. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i jej będzie jeszcze tutaj więcej, rzecz jasna. I będzie wam grać pięknie. Czy to przy grillach, przy smażeniu kiełbasy, karkówek, kaszanek. A może jeszcze gdzieś w podróży jesteście. No, gdziekolwiek się wybieracie, pamiętajcie, że możecie nas słuchać śmiało na aplikacji Rock Radia na swoich smartfonach. A za chwilę pojawi się i w niej, i na tradycyjnych odbiornikach, między innymi Electric Light Orchestra, więc pozostańcie z Rock Radiem.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Rysiek Brzeziński, jestem z wami, a z nami są między innymi Edyta Bartosiewicz, Rage Against the Machine i nie tylko, ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
3: Najważniejszy jest ten mecz.
4: Jak nie teraz, to kiedy?
2: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
5: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
2: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
6: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
2: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca górnika Erik Janża.
7: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
2: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
8: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
2: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
0: Pogoda.
2: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rage Against the Machine w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, no i była okazja też, żeby pokazać światu środkowy palec. Właśnie dzięki takim kawałkom można właśnie do takich postaw nawiązywać. No właśnie, a też często do takich postaw nawiązywał, czy też nawiązuje Kazik Staszewski z całym zespołem Kult. No i tutaj jest dobra informacja dla wszystkich tych, którym Kult no, leży na sercu, że tak powiem. Zespół ma zagrać dziesiątki koncertów jeszcze w tym roku. Wracamy do życia. Tak się nazywa w ogóle trasa koncertowa, którą Kult ma zamiar zagrać w tym roku. Pierwszy koncert zaplanowany jest, z tego co widzę, na 22 już maja w Bydgoszczy. No i tak się to wszystko pociągnie aż do 28 listopada, gdzie zespół zagra tradycyjnie na Teneryfie. No miejmy nadzieję, że teraz nie będzie żadnych komplikacji zdrowotnych. Trzymamy mocno kciuki za ten powrót. No i żeby koncerty też dały sporo radości. Nam teraz radość na pewno da Tom Petty, Free Falling w Rock Radio.

0: Human, Polski, jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealnie pasująca do majówkowych, sobotnich klimatów. No już mamy 21 minut, prawie po godzinie 13, więc to popołudnie układa się znakomicie, jeśli słuchacie nas, no i klasyki rocka. I pamiętajcie, że przy grillu możecie mieć zawsze Rock Radio pod ręką za pomocą naszej aplikacji na swoich smartfonach. I za chwilę w niej, jak i w tradycyjnych odbiornikach, można usłyszeć The Knack, Bon Jovi, Ugly Kid Joe i nie tylko. Także bądźcie po prostu cały czas z nami, z Rock Radiem.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: autopromocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, z tej strony Bartosz Zalewski.
3: Ci tacy ludzie, którzy mają dużo snów, to oddają trochę snów tym, którzy mają mniej.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
1: Rock Radio.
0: Klasyka.
1: Klasyka rocka.

It's My Life, czyli Bon Jovi w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka pod to sobotnie popołudnie. Już mamy w pół do godziny 14, więc to znakomita pora, żeby wam przypomnieć o wciąż trwającym głosowaniu na płytę tygodnia na naszym rockradiowym Facebooku. No i nasze propozycje na ten weekend to płyty znakomitych brytyjskich, można by powiedzieć, ekip, chociaż z Wysp Brytyjskich bardziej tak, no bo jedna pochodzi z Irlandii, a druga z Anglii. U2 i Achtung Baby kontra Depeche Mode i Violator. To są w ogóle tak swoją drogą siódme albumy w pełnych dyskografiach tych dwóch genialnych zespołów. Na ten moment widzę, że jutro po godzinie 20 posłuchamy sobie Depeche Mode w pełnym wymiarze, ale jeszcze przecież wiele może się zmienić. No bo właśnie, głosowanie trwa do godziny 12 w niedzielę, czyli jutro, a po 20 też w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, więc jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to zapraszam na Facebooka Rock Radio, namówcie też innych do wspólnej zabawy, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i już teraz zagłosujcie, a my wracamy do klasyki rocka. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle teraz w Rock Radio.

w Rock Radio Lady Punk i ich klasyka rocka, czyli Vade Mecum Skauta. Za 22 minuty już będzie 14, więc wy jako dobrzy skauci pamiętajcie, że z tym ogniem przy grillach to bezpiecznie i w asyście klasyki rocka najlepiej. Za chwilę usłyszycie Republikę, Blur i nie tylko. Wystarczy, że pozostaniecie z nami i będziecie mieć cały czas na słuchu naszą rock radiową aplikację.

0: To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiak Brzeziński po 14:00 zapuścimy sobie genialne kawałki Supertramp, Metaliki i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
3: Majóweczka?
4: Majóweczka.
5: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
4: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
5: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
2: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
6: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
2: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radio. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Metallica, Nothing Else Matters, jedna z najlepszych ballad, nie tylko rockowych czy metalowych, ale tak w ogóle w kategorii ballad, jedna z najlepszych na pewno na świecie. No i tutaj w Rock Radio może być jeszcze więcej takich pięknych kawałków, mogą też być szybsze, mogą też być cięższe, jeśli tylko zagłosujecie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. No i w najbliższy piątek po godzinie 18 oczywiście będziecie z Rock Radiem, żeby posłuchać kolejnego notowania waszej ulubionej listy przebojów. Przed nami notowanie numer 199, także powoli zbliżamy się do dwóch pełnych setek. Teraz w związku z majówką tego notowania nie było, no ale ciągle jeszcze można głosować. No i możecie właśnie zostawiać swoje bardzo cenne głosy na stronie rockradio.pl na numery Alice in Chains, Davida Bowiego, Hołka, Manamu, Pink Floyd, Soundgarden i nie tylko. Jest jeszcze mnóstwo innych świetnych artystów, no i ich piosenek. Możecie też sami wysyłać nam swoje propozycje artystów i kawałków, które chcielibyście usłyszeć podczas klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka i posłuchamy gościa, na którego numer też możecie głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia, chociaż chodzi bardziej o jego były już zespół Derek and the Dominoes. Tak jest, teraz pora na Erika Claptona, After Midnight w Rock Radio.

Piękny kawałek od zespołu U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For w Rock Radio. No ja mam nadzieję, że wy już dawno znaleźliście to, czego szukaliście. Czy to są szczypce, a może jakaś kiełbasa gdzieś tam zaginiona, albo inna karkówka. No pamiętajcie, że róbcie sobie te grille, wypady, wszystko w towarzystwie Rock Radia. Można zaopatrzyć się, przypominam, w naszą aplikację na swoich smartfonach albo innych urządzeniach, które też chętnie powspółpracują z wami i z klasyką rocka. Za chwilę usłyszycie u nas m.in. Bime czy Queen, także nigdzie nie znikajcie i nie wyłączajcie właśnie aplikacji Rock Radia.

Ależ to jest klasyka rocka, genialna, wprost, no, taka, którą można pośpiewać wspólnie przy grillu czy przy ognisku, cokolwiek tam działacie podczas tej majówki. To Queen i We Will Rock You. W Rock Radio oczywiście gramy wam najlepszą klasykę rocka, natomiast wy w międzyczasie, jak chcecie, możecie zajrzeć na naszą stronę rockradio.pl, żeby poczytać o tym, jak ciemny cień rozprzestrzenia się po Marsie. No i eksperci mają na ten temat już dwie teorie. To tak z ciekawostek kosmicznych, ale też możecie poczytać o tym, co słychać w świecie klasyki rocka, na przykład o hicie z roku 69, który ma najlepsze solo perkusyjne wszechczasów. Możecie też sprawdzić sobie nowości w kinach Helios, albo też rozwiązać jakiś quiz, tak żeby się rozerwać trochę przy sobocie. To i więcej znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz gramy słowo prawie, że na niedzielę. Jesus He Knows Me, czyli Genesis w Rock Radio.

Droga Pani z telewizji, czyli Lombard w Rock Radio, i tym kawałkiem się już z Wami będę żegnał. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze muzyczne spotkanie. Jestem z Wami już jutro od godziny 10. Przypominam jeszcze o głosowaniu na płytę tygodnia, które ciągle trwa na Facebooku Rock Radio, a po 15, więc niebawem odzywa się do Was Kuba Kaleta w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Polecam to, rzecz jasna, uwadze. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: promocja. Powstanie Rock Radia.
1: Proszę Państwa, miło to już było. Mam nadzieję, że się trzymacie czegoś. Uważajcie, to będzie cytat. Nie ma ryzyka. Firma jest na syna. Czyli jak czytamy, Janusz Palikot znów szuka inwestorów.
2: Chyba oszuka.
0: Włącz Powstanie Rock Radia. Codziennie od 6 do 10. Autopromocja. Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza Kuba Kaleta.
3: Cześć. Po 15 na start posłuchamy petardy od Inexcess, ale najpierw wiadomości.
4: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timmy uratowany, wrócił do Morza Północnego.
0: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
6: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
4: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury, to wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
7: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
4: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timmy został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Pogoda.
4: Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze, a potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos. Zapraszam.

Proszę bardzo, sentymentalna podróż do początku lat 90. No ja się poczułem jak na początku podstawówki. To klasyka Rock Out Aerosmith, a ja przypominam, że my jak co weekend na Facebooku wybieramy płytę tygodnia Rock Radia. No i tym razem o wasze głosy walczą właśnie dwa legendarne albumy z początku lat 90., a mianowicie Achtung Baby, czyli siódmy krążek U2 z 1991 roku, oraz Violator, czyli również siódma, ale o rok starsza płyta Depeche Mode. Dla przypomnienia, na albumie U2 znajdziemy takie hity jak Mysterious Ways, One czy Even Better Than The Real Thing. Z kolei na krążku Depeche Mode są takie przeboje jak Enjoy The Silence, Personal Jesus czy Policy Of Truth. No i ten album, który zbierze na Facebooku więcej waszych głosów, zostanie płytą tygodnia Rock Radia i posłuchamy go w całości jutro po 20. A do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. No dobra, to jak już tak wywołaliśmy do tablicy tę klasykę rocka z początku lat 90., no to jeszcze jeden numer z tego czasu. To kapitalny kawałek Héroes del Silencio w Rock Radio.

Numer, który po raz pierwszy usłyszałem w gimnazjum i od tego czasu uwielbiam go cały czas. To klasyka rocka od Rainbow, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos. Pogadamy z Wiktorem Sumlińskim, no i sprawdzimy, na którą stand-upową imprezę warto wybrać się w najbliższym czasie, bo Wiktor jest komikiem. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No i nóżka sama chodzi, klasyka rocka od Kiss w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jakie stand-upowe imprezy warto wybrać się w najbliższym czasie. No i tak na pewno warto zaliczyć jedną z imprez z cyklu Masz Minutę. Ten format to jedno z moich największych stand-upowych odkryć ostatnich miesięcy. No i to nic innego jak talent show dla komików, a biorą w nim udział zarówno totalni amatorzy, jak i ludzie z pewnym już doświadczeniem. Każdy z uczestników ma tytułową minutę na to, żeby rozbawić publiczność, a ocenia go czworo jurorów i gość specjalny. Jeden z poprzednich odcinków Masz Minutę wygrał Wiktor Sumliński. Pytam więc go o to, jakie błędy najczęściej popełniają uczestnicy tego formatu.
1: Idą z czymś, co zażarło może raz czy dwa, wiesz, w dobrych warunkach w jakimś klubie i stwierdzają, że to już jest ten moment. Wiesz, licząc też pewnie tak jak ja na przykład, że jest to no, furtka do kariery, nie? Dla wielu osób tak się okazało, nie? Kuba Rafalski, Marcin Chmiel, no, to są nazwiska, gdzie, zwłaszcza w połączeniu z nagrodą, którą wykorzystali, czyli nagrywką, no niesamowicie ich to, wiesz, wypchnęło już na samym starcie tego formatu. No i wiele osób ma tak, że no to ja też pójdę, będę, wiesz, sobą, wszyscy zobaczą, że jestem zabawny i to ruszy, nie? Ale trzeba raz, że no, jakoś tam się zaprezentować w tym programie, a dwa, później wykorzystać też te szanse, nie? Kuba Rafalski to zrobił. Świetnie się nagrał później, wiesz, w kolejnym odcinku, jako osoba, która dostała 15 minut, a wiesz, a zdarzały się sytuacje, że ktoś przychodził i na przykład mówił, że nie ma 15 minut, nie? No to pytanie, wiesz, jaki jest jego cel, nie? No tu i teraz. Nie wiem, no ja bym radził się zastanowić, co chcesz zyskać. Ja miałem dosyć jasny cel za drugim razem, jak tam szedłem, i do niego dążyłem, a jeśli nie masz tego celu, po prostu chcesz się pokazać, a nie masz żartów, nie masz pomysłu na to, no to może lepiej tego nie robić. Z drugiej strony, chyba nie masz tak dużo chętnych, żeby, wiesz, sobie przebierać, nie? Spośród setek zgłoszeń na przykład.
0: Najbliższa impreza z cyklu Masz Minutę odbędzie się 19 maja w Warszawie, a gościem specjalnym będzie wtedy Tomek Kołecki. Natomiast mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Wiktorem Sumlińskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz kapitalna ballada od Iry w Rock Radio.

0: No i proszę bardzo, jeżeli macie w sobotę coś tam jeszcze do zrobienia, coś tam jeszcze do załatwienia, chociaż z drugiej strony, co można mieć do załatwienia w majówkę? No, chodzi o to, że ten numer dodaje energii niezawodnie. To klasyka rocka od IMF w Rock Radiu, a już za chwilę posłuchamy sobie prawdziwej perełki od The Cars, czyli przeniesiemy się do połowy lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Po 16 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Lady Punk, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
3: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
3: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
5: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
1: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
6: Pogoda.
1: Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze. I w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
6: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

No, numer legenda to klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co ciekawego warto porobić w wolnym czasie. No i tak fani komedii powinni zaliczyć jedno z najgorętszych miejsc na stand-upowej mapie Krakowa, a mam na myśli zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103.8 FM. No bo w środę będziecie mogli tam wpaść na open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. No ale możecie to być także wy, dlatego że na open micu może wystąpić dosłownie każdy. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start w środę o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy i śmigamy do drugiej połowy lat 90. To klasyka rocka od Third Eye Blind w Rock Radio.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Obywatel GC w Rock Radiu w sam raz pod to majówkowe, sobotnie popołudnie. A już za chwilę będzie można w programie Rock Radio Poleca na Wynos zgarnąć pierwszą książkę i to będzie Księga Grzechu autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Pogadamy sobie również z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

promocja. To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja. Rock Radio. Klasyka rocka. Klasyka rocka.

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos po raz pierwszy tego sobotniego popołudnia otwieramy szafę z książkami. No i jedna z nich powędruje już za chwilę do kogoś z was. Na pierwszy ogień idzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Księga Grzechu to historia sensacyjna z wątkami historycznymi. No i to jest także drugi tom cyklu o archeologu Nikicie Wajdzie. O co chodzi w fabule? Otóż podczas remontu wieży zabytkowego kościoła na obrzeżach Szczecina zostaje odnaleziona kapsuła czasu. W środku znajduje się manuskrypt zapisany łaciną. Wojewódzki konserwator zabytków prosi o pomoc w jego rozszyfrowaniu Nikitę Wajdę, światowej sławy archeologa. Profesor odkrywa, że odnaleziony tekst przypomina jeden z rozdziałów Księgi Grzechu, a chodzi o legendarny apokryf napisany przez wyznawców ekskomunikowanego księdza działającego na obecnych terenach Polski i Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Tym manuskryptem zaczyna się interesować wnuk założyciela bractwa, ale także Watykan i bezwzględny kolekcjoner. I wszystkim zainteresowanym zależy na tym, by zdobyć poukrywane gdzieś kolejne rozdziały księgi. Tym bardziej, że jak odkrywa Nikita Wajda, zakazany tekst może wywrócić do góry nogami cały Kościół katolicki. Fabuła Księgi Grzechu to co prawda fikcja, ale w te fikcje są też wplecione wzmianki o prawdziwych wydarzeniach. Bo pojawiają się chociażby nawiązania do spraw zaginięcia Emanueli Orlandi i śmierci Roberto Calviego z początku lat 80. mówi Przemysław Kowalewski.
1: One wystąpiły w Księdze Grzechu jako przykład, który, mam wrażenie, buduje nam, nie chcę powiedzieć teorię spiskową, ale te wszystkie przypadki Nikita Wajda, który jest takim facetem, który po pierwsze ma fotograficzną pamięć, po drugie jest niesamowicie logiczny w tym swoim myśleniu o świecie. Być może właśnie przez to, jaki jest, może przez te swoje, nie chcę powiedzieć wadę jakąś, ale to on łączy te wszystkie historie, które wydawałoby się osobno o niczym nie świadczą. O, jest jakieś tam podejrzenie. Więcej, on również łączy te fakty dotyczące uprawnień, jakie Kościół katolicki otrzymał od różnych rządów. I to rządów tak naprawdę wielu państw na świecie, począwszy od Ameryki Południowej, przez Kanadę, Europę, Europę Zachodnią, Europę Wschodnią i tak dalej, i tak dalej. I jak my zbierzemy te wszystkie rzeczy, które się działy wokół takich niewyjaśnionych spraw związanych z Kościołem i do tego dodamy prawdziwą historię pewnego stowarzyszenia, które funkcjonowało, niektórzy mówią, że do dzisiaj funkcjonuje gdzieś w cieniu Watykanu, no to zaczyna się to robić pewną historią, która sprawia wrażenie bardzo prawdziwej.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Przemkiem Kowalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć Księgę Grzechu, no to odpowiedzcie na pytanie, które brzmi: obywatelką którego państwa była Emanuela Orlandi? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Księga Grzechu. A już teraz, no, kołysanka dla niegrzecznych dzieci, czyli klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

fragment jednej z moich ukochanych płyt, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. To Marillion w Rock Radio, a że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele, również w majówkę, to już za moment posłuchamy sobie hitu, który w połowie 80s nagrał John Parr. To już za moment w Rock

0: Po 17 zamienimy parę słów z muzykami rockowej supergrupy Kosmici, którzy niedawno wydali debiutancką płytę. Ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
1: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
1: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
5: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
6: Ile mamy aktualnie?
5: 2300
6: metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
7: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
1: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
2: Pogoda.
1: Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: Ach, jak ten pan jęknie i zaśpiewa, to ja nie mam pytań. Klasyka rocka od grupy Him w Rock Radio, to oczywiście Ville Valo. Niezrównany, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. No, trzymamy również rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas. Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra tutaj Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Budkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio Papior z zespołu Piersi. I pomimo tej kosmicznej nazwy, Kosmici grają rocka, przyznają Stefan Machel i Tomek Olejnik.
1: Jak najbardziej, no przecież my z tego wyrośliśmy, więc trudno nam to było wykorzenić z żył, wyrwać gdzieś tego rocka.
2: On ma trochę inny charakter, on ma trochę inną temperaturę, trochę inną barwę, trochę inną złożoność, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast w dalszym ciągu jest to muzyka rockowa.
0: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz perełka, którą usłyszycie tylko na naszej antenie, to klasyka rocka od Cheap Trick w Rock Radio.

0: Ten numer moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał, a ma już cztery dychy na karku. To klasyka rocka od Genesis w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie thriller Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Pogadamy sobie również z samą autorką. Będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: promocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, tu Katarzyna Gołda. Długo zastanawiałam się, czy zrezygnować z tego pseudonimu, bo już na niego zapracowałam.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: to jest najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba wymyślać nie wiadomo jak skomplikowanych riffów, żeby na stałe zapisać się w historii muzyki rockowej. To oczywiście Deep Purple w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze wiosenne wieczory i coraz krótsze, dodajmy. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola. No i to właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Agata, co było najtrudniejsze podczas pisania Niespodziewanego gościa?
1: W ogóle ciężko mi się pisało tę książkę.
0: A dlaczego?
1: Nie wiem, wiesz, są takie książki, które po prostu bardzo łatwo się pisze. Od razu jest wszystko oczywiste, a są takie, i to właśnie gość był jedną z nich, gdzie w pewnym momencie stwierdzam, że tak strasznie wszystko zagmatwałam, że teraz muszę jakoś się z tego wyplątać. I trudno mi było w pewnym momencie zatrzymać się, cofnąć i wszystko poukładać tak, żeby miało sens. Bo tu jest dość dużo wątków, dużo osób. Żeby to jakoś poskrajać w całość, to myślę, że to było dla mnie najtrudniejsze.
0: Jako czytelnik mogę się zgodzić, że mimo tego, że jest to powiedzmy taka kameralna opowieść, to mamy tutaj dużo bohaterów, którzy odgrywają istotną rolę dla fabuły. Każdy z tych bohaterów ma swoją historię, ma swoje motywacje. Oni też między sobą wchodzą w różne relacje, w różne układy i przedstawienie tego świata przedstawionego, tak, jeśli chodzi o te relacje między tymi poszczególnymi postaciami, tak żeby się w tym autor nie pogubił, żeby się w tym czytelnik nie pogubił i żeby czytelnik nie miał wrażenia zagubienia, domyślam się, że to nie było łatwym zadaniem.
1: No tak, no sama właśnie w pewnej chwili musiałam usiąść sobie wszystko rozpisać, żeby się właśnie nie zorientować później, jak już będę porze, o, to tak nie mogło w ogóle się to potoczyć. I to wszystko do wyrzucenia, bo ta osoba by tak nigdy nie postąpiła. I tutaj rzeczywiście sama się trochę w taką pułapkę zapędziłam, z której później musiałam wyjść.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. Otóż, gdybyśmy ułożyli tytuły książek Agaty Zamarskiej alfabetycznie, to który z nich byłby pierwszy? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Niespodziewany gość, a my już teraz słuchamy sobie kapitalnej ballady prosto z lat 90. To klasyka polskiego rocka od Zio w Rock Radio.

No ciężko o bardziej optymistyczny numer, prawda? To klasyka rocka od Dire Straits w Rock Radio, ale my oczywiście przy sobocie w trakcie majówki nie zapominamy też o legendarnych polskich rockowych klasykach. Już za chwilę powiosłujemy sobie z kultem, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: promocja. Powstanie Rock Radia.
1: Proszę Państwa, miło to już było. Mam nadzieję, że się trzymacie czegoś. Uważajcie, to będzie cytat. Nie ma ryzyka. Firma jest na syna. Czyli jak czytamy, Janusz Palikot znów szuka inwestorów.
2: Chyba oszuka.
0: Włącz Powstanie Rock Radia. Codziennie od 6 do 10. Autopromocja. Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza Kuba Kaleta.
3: Po 18 pogadamy z Darkiem Malejonkiem o planach reaktywacji pewnej legendarnej kapeli. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
4: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
5: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
6: Teraz wybieramy się na finał, także
7: idziemy na stadion.
6: Kibicujemy za Częstochową.
7: Tak jest. Okay.
6: Tak.
8: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
6: Zdecydowanie tak.
7: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
4: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
9: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
4: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
0: Pogoda.
4: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień, od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos.

0: No i takie smaczki tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również trzymamy rękę na pulsie ważnych wydarzeń z tą klasyką rocka związanych. No i takim wydarzeniem na pewno będzie reaktywacja zespołu Hawk. Kapela znana chociażby z takich numerów jak Żyję w tym mieście czy Transmission into your heart wystąpi w lipcu na festiwalu w Jarocinie. Muzycy pojawią się na scenie w oryginalnym składzie z czasów płyty Generation X, 31 lat po jej premierze i 23 lata po zawieszeniu działalności. A czy muzycy Hawka stresują się przed występem w Jarocinie? Pytam o to wokalistę tej kapeli, Darka Malejonka.
1: Raczej nie, no bo nie, ja myślę, że nikt się nie stresuje. Jest raczej taki challenge, nie? Jest sytuacja taka, że... Zresztą Tomik też grał. Może nie jakoś na większą skalę, ale wiem, że też grał ostatnio i myślę, że Mirek na tym basie też sobie świetnie poradzi, bo to jest tak jak z jazdą rowerem, wiesz, nawet jak się nie gra ileś tam lat, to jak się wraca, wystarczy trochę pojeździć, trochę pograć i człowiek wraca na te tory. To jest też pamięć mięśniowa, mózgowa, to wszystko jest razem, także myślę, że problemów nie będzie. Myślę, że atmosfera jest niesamowita, wszyscy są bardzo dobrze nastawieni i jest atmosfera świetna, także pod tym względem ja myślę, że wejdziemy na scenę jako team, jak po prostu pięść, nie? Jest tylko pytanie, jak nas przyjmą ludzie.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Darkiem Malejonkiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz numer, no, w którym ja zasłuchiwałem się w czasach liceum, klasyka rocka od No Doubt w Rock Radio.

0: Ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu przy tym numerze, nawet jeśli w to majówkowe popołudnie w sumie to nie musicie nic robić. Klasyka rocka od Bilego Idola w Rock Radio, a już za chwilę będziemy kogoś z was wysyłać do teatru. Mamy dla was podwójną wejściówkę na spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi, który to w przyszły piątek wystawią w warszawskim Teatrze Rampa. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasy.

Bardzo przyjemny numer, prawda? W sam raz pod majówkę. I nie tylko, to klasyka rocka od Electric Light Orchestra w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale też od czasu do czasu wysyłamy was do teatru. Takie od czasu do czasu jest właśnie w tym momencie, dlatego że możecie zgarnąć podwójną wejściówkę na piątkowy spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi, który grają w warszawskim Teatrze Rampa. To jest muzyczne przedstawienie o ostatnich latach życia Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli słynnego pisarza, malarza i filozofa, chociaż twórcy podkreślają, że głównej roli nie gra tutaj sam Witkacy, a kobiety, które pojawiły się w jego życiu i miały na niego wpływ. Na scenie zobaczymy m.in. Kamilę Borutę-Marszałek, Agatę Łabno i Dominikę Łakomską. Jeśli chcecie wybrać się na ten właśnie spektakl, czyli zgarnąć podwójną wejściówkę na piątkowy spektakl w Teatrze Rampa w Warszawie, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jak miała na imię matka Witkacego, konkurs@rockradio.pl. No i dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić wejściówka na spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi w przyszły piątek w Teatrze Rampa w Warszawie. A już teraz słuchamy pięknej ballady od Golden Life w Rock Radio.

0: No i to jest kapela, która łączy w sobie i moc, i melodię. Uwielbiam klasyka rocka od Toto w Rock Radiu, ale my oczywiście przy majówce nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie nieśmiertelnego hitu Lady Punk, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: promocja. To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 19:00 porozmawiamy z Elżbietą Lęcką o nowym krótkometrażowym filmie, w którym zagrała jedną z głównych ról. Ale wcześniej słuchamy kultowego numeru Bruce'a Springsteena w Rock Radio.

0: Można odpłynąć przy tym numerze, zwłaszcza przy majówce, kiedy w sumie nic nie trzeba robić. To klasyka rocka od The Beatles w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również trzymamy rękę na pulsie nowości filmowych i to nie tylko tych kinowych blockbusterów. I tak 21 lutego swoją premierę miał film Jutro o tej samej porze. To jest produkcja krótkometrażowa, bo trwa zaledwie 12 minut, a na ekranie zobaczymy zaledwie 7 aktorów, a wśród nich są m.in. Zofia Jastrzębska, Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. Jutro o tej samej porze to trzecia część krótkometrażowej trylogii w reżyserii Grażyny Gudejko. Ten film opowiada historię Basi, która samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Na widok zakochanej nastolatki w Basi odżywają wspomnienia sprzed lat. Basia przenosi się do dnia, w którym jako młoda dziewczyna umówiła się ze swoim ówczesnym chłopakiem na dworcu na tytułowe Jutro o tej samej porze. To, jak Basię potraktował pierwszy chłopak, odciska głębokie piętno na całym jej życiu. Basia na ekranie zachowuje się jak osoba, która ukrywa, że ma depresję, wyjaśnia Elżbieta Lenska, która wciela się właśnie w tę rolę.
1: Szczególnie właśnie inteligentna osoba, to bardziej chce to jeszcze bardziej ukryć, bo nie wypada, prawda, bo ona jest tak gorsza, nie zasługuje na to, no to już w ogóle nie będzie zatruwać swoją chorobą innych, więc trzeba udawać, że wszystko jest okej. I właśnie w tej historii matki z córką też tutaj nie widać akurat w tym odcinku, natomiast w pierwszym widać, jak córka się z tym zmaga, bo to jest tak naprawdę straszne dla obu tych kobiet, dziewczyn, że córka musi cały czas mieć uwagę na mamę, bo ona nie wie, co ta mama zrobi, czy nagle coś odwali po prostu. Więc ona ją obserwuje cały czas.
0: Film Jutro o tej samej porze możecie na razie zobaczyć na festiwalach filmowych, za to w internecie możemy obejrzeć pierwszą część tej krótkometrażowej trylogii, czyli 4-minutowy film Rytuał. Na mojej całej ponadgodzinnej rozmowie z Elżbietą Lenską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz zapinamy pasy i przenosimy się do końcówki lat 90. To klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio.

0: Te gitary, te głosy i te smyczki zdecydowanie robią robotę. Klasyka rocka od Oasis w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Strategia Wyjścia, czyli najnowszy tom cyklu o przygodach Jacka Reachera autorstwa Lee Childa. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

jest numer, który doskonale sprawdza się również za kółkiem, jeżeli tę majówkę spędzacie w trasie. No to jak znalazł? Klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To już 30 tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz wybiera się na kawę, a niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc i dochodzi do wniosku, że jej autorem musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Dalszej fabuły nie zdradzam, trzeba sobie ją poznać na własną rękę, czytając książkę Strategia wyjścia, którą możecie wygrać właśnie teraz. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż w tym roku na platformie Prime będzie można obejrzeć 4. sezon serialu o Jacku Reacherze. Kto gra w nim tytułową rolę? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Strategia wyjścia, a już teraz słuchamy bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 90. od Garbage w Rock Radio.

Powiem wam, że to jest nieśmiertelna melodia i cała reszta również brzmi doskonale. To klasyka rocka od Supertramp w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam was na podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu rocka w imieniu swoim, Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka, a po 22 zapraszam was na spotkanie z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać z Grzegorzem Brudnikiem, czyli autorem świetnych kryminałów, a porozmawiamy o jego najnowszej książce wydanej w ubiegłym tygodniu, powieści Alfa, czyli czwartej książce, w której pojawia się komisarz Rafał Lichy. No i jest to jednocześnie pierwszy tom nowego cyklu o tym policjancie. Ja nazywam się Kuba Kaleta, słyszymy się jeszcze po 20 i po 22, ale słyszymy się również jutro od godziny 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos. No to pa, do wieczora.

0: Ożywieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To właśnie w tym roku w Berlinie odbywa się pierwsza gala wręczenia europejskich nagród filmowych. Główną nagrodę zdobywa krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego. A do kin wchodzą filmy Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, King Size, Kogel Mogel, Klątwa Doliny Węży, Frantic, Kto wrobił Królika Rogera, Szklana Pułapka, Goryle we Mgle, Laleczka Chucky oraz Naga Broń. Natomiast w amerykańskim Lake Placid szwedzki skoczek narciarski Jan Boklow po raz pierwszy wygrywa zawody o Puchar Świata dzięki zastosowaniu tak zwanego stylu V.
2: Za to dokładnie 38 lat temu, czyli 27 kwietnia 1988 roku, wychodzi płyta zespołu Poison pod tytułem Open Up and Say A. Jest to drugi krążek tego glam metalowego zespołu.
1: Krążek, na którym znalazły się dwa hity.
2: Tak, Nothing But a Good Time,
1: znany z anteny
2: z naszej anteny, oraz ballada Every Rose Has Its Thorn.
1: I to jest chyba nawet jeszcze większy przebój tej kapeli, a do tego muzycy Poison dorzucili jeszcze taką ciekawostkę, to znaczy cover, piosenkę Your Mama Don't Dance. To jest numer, który w oryginale w 1972 roku nagrali Kenny Loggins i Jim Messina. I płyta Open Up and Say A okazała się najlepiej sprzedającym się albumem w dyskografii Poison, dlatego że rozeszła się w nakładzie 8 milionów egzemplarzy.
2: Nieźle.
1: No. Ale to, co najbardziej przykuwa uwagę słuchaczy,
2: to jest okładka.
1: Co my tutaj na niej mamy?
2: No, na okładce widzimy demona, który wystawia bardzo długi język. To jest kobieta.
1: I to jest jeszcze dłuższy język niż język Gina Simonsa z zespołu Kiss.
2: O.
1: A to nie jest proste.
2: Jest to język bardzo długi.
1: Mnie ten demon, a raczej ta demonica, kojarzy się trochę z takimi japońskimi demonami. One się nazywają Oni, a z drugiej strony ta pani wygląda trochę jak Blanka, czyli taki zawodnik z gry Street Fighter. Bardzo chcielibyśmy wam powiedzieć coś więcej na temat tej pani, która widnieje na okładce. Natomiast niestety, ale rockowe kroniki milczą na jej temat. Wiadomo, że modelka, która została tak pięknie ucharakteryzowana, ma na imię Bambi, a być może to jest jej pseudonim estradowy. I niektóre źródła podają, że to była prawdopodobnie znajoma muzyków zespołu Poison.
2: Ale ta okładka też wywołała pewne kontrowersje, no dlatego, że widzimy na niej demona. Z tego więc powodu zespół wypuścił ocenzurowaną wersję okładki, na której widać tylko te demoniczne oczy.
1: A reszta okładki jest po prostu zaczerniona. Natomiast nawet w tej ocenzurowanej wersji ta okładka robi wrażenie. I jeżeli chcielibyście wzbogacić swoją płytotekę właśnie o album Open Up and Say A, to warto zainteresować się jego reedycją z 2006 roku, a to dlatego, że znajdziemy tam bonusowy numer, czyli kawałek Living for the Minute, który oryginalnie trafił na stronę B jednego z singli.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Imieniu Roka w Rock Radio.
1: Dziś zaglądamy do roku 1973. To właśnie wtedy obchodziliśmy 500. urodziny Mikołaja Kopernika. Oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, czyli popularnego malucha, a w telewizji polskiej po raz pierwszy oglądamy serial Stawiam na Tolka Banana. I dokładnie 28 kwietnia 1973 roku płyta Pink Floyd The Dark Side of the Moon zajmuje pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200. Choć legendarny album Floydów utrzymał się na pierwszym miejscu tylko przez tydzień, co i tak jest niezłym osiągnięciem, to jego obecność na tej liście jest ważna z zupełnie innego powodu. Ciemna strona księżyca na Billboard 200 przez długie lata znajdowała się przez rekordowe 741 tygodni. Płyta zadebiutowała na liście po raz pierwszy 17 marca 1973 roku i była na niej obecna z przerwami do 8 października 1988. W sumie jak złączyć wszystkie te tygodnie, to wyjdzie nam ponad 14 lat. Później The Dark Side of the Moon pojawiała się w notowaniach Billboard 200 przy okazji wznowień w latach 90. i późniejszych. Obecnie The Dark Side of the Moon zaliczyła około 1000 notowań i ciągle utrzymuje swój rekord najdłużej notowanego albumu na liście Billboard.

0: Jeśli to nie jest potwierdzenie tego, że klasyka rocka jest ponadczasowa i nieśmiertelna, to już sam nie wiem, co nim może być.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: Ożywieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w Londynie i w Filadelfii jednocześnie odbywają się dwa charytatywne koncerty pod hasłem Live Aid. W telewizji ogląda je 1,5 miliarda osób. Do sklepów trafia Amiga 1000, czyli pierwszy komputer osobisty z graficznym interfejsem, a w Japonii dochodzi do najtragiczniejszej katastrofy lotniczej w historii. W wypadku samolotu Japan Airlines ginie 520 osób.
2: Za to dokładnie 41 lat temu, czyli 29 kwietnia 1985 roku, wychodzi płyta Freddiego Mercury'ego pod tytułem Mr. Bad Guy. Jedyny solowy album tego artysty z takimi hitami jak Made in Heaven, Living on My Own czy I Was Born to Love You.
1: Jak brzmi ta płyta?
2: To jest płyta synth-popowa, bardzo przyjemna, bardzo dobrze wyprodukowana.
1: No słychać tam z jednej strony właśnie wpływy tego syntezatorowego popu, ale jest też sporo elementów disco. Na pewno nie jest to album rockowy, więc słuchacze, którzy byli przyzwyczajeni do brzmienia zespołu Queen, zapewne niedługo po premierze byli mocno zaskoczeni. I muzyka na płycie Mr. Bad Guy jest z jednej strony mocno oparta na rytmie perkusji. Tam słychać, że było dużo kombinowane tam z brzmieniem bębnów, z różnymi właśnie partiami, efektami. A po drugie, mimo tego, że ten krążek ma ponad 4 dychy na karku, to brzmi on cały czas bardzo świeżo i no słychać, że jest świetnie wyprodukowany ten album.
2: No moim zdaniem jest nieśmiertelny.
1: Ja się pod tym podpisuję. No, jest nieśmiertelny w przeciwieństwie do samego wykonawcy. Ups! No dobrze, ale dlaczego płyta Mr. Bad Guy brzmi właśnie tak, a nie inaczej? Ano dlatego, że Freddie Mercury w końcu mógł się w pełni wyżyć twórczo na tym swoim solowym krążku, a to dlatego, że w czasie gry w Queen te takie nierokowe pomysły Freddiego były stopowane przez gitarzystę Queen, czyli Briana Maya, który zawsze mówił, nie, to musimy nagrać coś bardziej rockowego, no. No a na swojej solowej płycie Freddie mógł odpiąć wrotki i pójść w stronę zdecydowanie mniej gitarowych brzmień, co uważam, że wyszło tylko na dobre.
2: Freddie Mercury nagrywał ten album przez prawie 2 lata, dlatego że między nagrywaniem po prostu grał z Queen.
1: I gdzie był hamowany przez Briana Maya,
2: tak
1: przypomnijmy.
2: Jest.
1: Ja bym chciał, żeby to wybrzmiało.
2: Na krążku miały się znaleźć 3 piosenki nagrane z Michaelem Jacksonem.
1: No to byłoby coś. Niestety do tego nie doszło. To znaczy,
2: dlaczego?
1: Nie do końca. To znaczy, no właśnie, dlaczego? Freddie Mercury napisał w swojej biografii, że panowie po prostu nie mieli czasu, żeby się wspólnie spotkać w studiu. Przypomnijmy, że w połowie lat 80. obaj bardzo intensywnie koncertowali i nawet Freddie powiedział, że no ciężko było znaleźć w ciągu roku taki termin, w którym obaj byliby równocześnie w jednym kraju.

0: Jasne, a w innych źródłach podają, że po prostu Freddie Mercury nie chciał nagrywać w towarzystwie lamy, z którą Michael Jackson wszędzie chodził.
1: No ja się nie dziwię, tak? No bo lamy są oczywiście słodkie, wiadomo, ale no domyślam się, że z kuwety nie korzystają.
0: Ej, ale to w ogóle... No. Taka lamoterapia, przecież jest alpakoterapia. No, panowie mogliby mieć taką fajną aurę przy nagrywaniu płyty. Nie no, żartuję.
1: No pod warunkiem, że lama miałaby gdzie strzelić, wiesz co.
0: No, to co strzelają lamy. Już, wiesz co, wszystko zależy od tego, kto, w jakich warunkach chce nagrywać.
1: Chcieć to móc, no dobrze. Natomiast to nie jest tak, że do tej współpracy w ogóle nie doszło, bo jedną z piosenek nagranych wspólnie z Michaelem Jacksonem miała być There Must Be More to Life Than This. Mm-hmm. I ona na płycie Mr. Bad Guy ukazała się w wykonaniu samego Freddiego, ale nagranie z Michaelem Jacksonem i Freddiem ukazało się lata później, w 2014 roku, na składance Queen Forever. I dodajmy też, że jeśli chcielibyście sobie sprawić album Mr. Bad Guy, to warto poszukać brytyjskiej wersji kompaktowej, dlatego że znajdziemy tam dodatkowe trzy piosenki. To nie są jakieś tam rarytasy, tylko to są trzy piosenki z tej podstawowej wersji tej płyty, ale w takich dłuższych maxi-singlowych wersjach, czyli na imprezę jak znalazł.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Imieniu Roka w Rock Radio.
1: Zaglądamy do roku 1958. To wtedy odbyła się premiera filmu Popiół i Diament. Telewizja wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci z serii Miś z Okienka. W Szwecji rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wygrane przez Brazylię. W 1958 roku urodzili się reżyser Tim Burton, wokalistka Madonna, muzyk Prince, Bruce Dickinson z Iron Maiden, czy też Grzegorz Kupczyk, znany z zespołu Turbo. A dokładnie 30 kwietnia 1958 roku w Poznaniu urodził się Grzegorz Stróżniak, wokalista, klawiszowiec, kompozytor i lider zespołu Lombard. W dzieciństwie przez 2 lata uczęszczał do poznańskiej szkoły baletowej. W 3 klasie szkoły podstawowej na osiedlu Kwiatowym zetknął się z nauczycielem muzyki Tadeuszem Barwą Czerwińskim, dzięki któremu już jako nastolatek grał na akordeonie, perkusji, trąbce, saksofonie i pianinie. W 1981 roku Grzegorz Stróżniak stanął na czele zespołu Lombard, który przyniósł mu największą sławę. Jako lider, kompozytor, wokalista i klawiszowiec zespołu wlansował wiele przebojów, jak choćby Przeżyj to sam, i nagrał kilkanaście płyt sprzedanych w milionowych nakładach. Lombard pod jego kierownictwem zagrał tysiące koncertów w kraju i za granicą.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku na ekrany polskich kin wchodzą filmy Anna i Wampir, Konopielka, Wabank oraz Znachor, a także z 9-letnim poślizgiem Wejście Smoka, a za granicą swoją premierę mają filmy Duch, Łowca Androidów, Rambo Pierwsza Krew, Wybór Zofii, 48 godzin oraz Spokojnie to tylko awaria. W fabryce Philipsa w niemieckim Langenhagen prezentują płytę kompaktową, no i jeszcze w tym samym roku pierwsze krążki CD trafiają na sklepowe półki w Japonii, a firmy Sony i Philips wprowadzają na rynek pierwsze modele odtwarzaczy płyt kompaktowych, natomiast w Darmstadt niemieccy naukowcy odkrywają pierwiastek chemiczny Meitner.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 30 kwietnia 82 roku, wychodzi płyta zespołu Cheap Trick pod tytułem One on One. I jest to szósty krążek zespołu z takim hitem jak If You Want My Love.
1: No to jest zdecydowanie największy hit w dorobku tej kapeli. Płyta One on One była pierwszą nagraną z nowym basistą w składzie, czyli Joe Brantem, który zastąpił Toma Petersona, chociaż nie do końca, dlatego że Tom Peterson opuścił szeregi grupy Cheap Trick dwa lata wcześniej. Na krótko zastąpił go niejaki Pete Comita i dopiero po Picie Comicie do zespołu przyszedł Joe Brant.
2: No i ten Joe Brant zagrał tylko w trzech utworach.
1: Dlatego, że resztę partii basu na płytę One on One nagrał gitarzysta Rick Nielsen.
2: I dlatego są takie przypuszczenia, że jego ucięta twarz na okładce tej płyty może być spowodowana tym, że po prostu jego udział nie był tak wielki, udział w tworzeniu tej płyty.

0: Tak, dlatego że na okładce płyty One on One widzimy wizerunki czterech członków zespołu Cheap Trick i jeden z tych wizerunków, czyli twarz Joe Branta, jest częściowo zasłonięta. No to jest coś dla zwolenników teorii spiskowych. Ja myślę, że to wymyślili ci sami ludzie, którzy doszukiwali się na okładce płyty Abbey Road The Beatles śladów tego, że Paul McCartney nie żyje, bo tam jako jedyny chodzi boso czy coś tam. No, a takie tam różne.
1: No.
0: Po prostu odradzamy jednak środki psychoaktywne.
1: Kuba wie na swoim przykładzie, że nie, nie poleca.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja słuchałem płyty One on One i ona brzmi moim zdaniem jak Slade na sterydach.
1: O, no, ciekawe.
0: Na testosteronie konkretnie.
1: Slade na teściu.
0: Dokładnie, na cyklu tak zwany. Slade na omcy. I, moi drodzy, gdybyście mimo wszystko chcieli się zaopatrzyć w płytę One on One,
1: no to... Już ją tak obrzydziliśmy? Nie.
0: Nie mamy dla was dobrych informacji, dlatego że ona przez ponad 20 lat nie była w ogóle wznawiana, a obecnie kolejne reedycje jej pojawiają się, ale głównie są one przeznaczone na rynek japoński.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta i niezły gość Rock Radia, czyli Grzesiek Brudnik. Cześć.
2: Cześć.
1: Spotykamy się tutaj już po raz szósty, mój drogi, tak policzyłem.
2: Co ty mówisz?
1: No, naprawdę. Sześć razy tutaj byłeś, znaczy byłeś pięć razy, jesteś szósty raz.
2: Jeden z nas powinien mieć na to abonament. Albo ty na moje wizyty, albo ja na wizytę u ciebie.
1: No ale to z czym by to się wiązało, taki abonament?
2: No nie wiem. Ktoś by musiał to opłacać.
1: No właśnie. I komu? Kto i komu i ile przede wszystkim?
2: Właśnie. I, no. co my byśmy z tego mieli?
1: No. To trzeba przemyśleć.
2: Tak, do zastanowienia się.
1: Ale nie ulega wątpliwości, że ostatnio widzieliśmy się w lipcu przy okazji Roty, czyli przy okazji pierwszego tomu cyklu o inspektor Katarzynie Łezce. A teraz widzimy się, a to dlatego, że 22 kwietnia do księgarni trafiła twoja najnowsza książka, dziewiąta już książka, Alfa. Jest to czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale wyczytałem na portalu Lubimy Czytać, że jest to także pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Prawda to?
2: Tak, chociaż nie wiem, jak ty sobie to wyliczyłeś, że to jest moja dziewiąta książka.
1: No bo poczekaj. Ja sam, poczekaj. Mamy tak, czterech Lichych, dwie Łezki, liczę na palcach, proszę państwa, i dwóch Galów, ósma książka. Dobra, no to dobra. To jest twoja ósma książka.
2: Ale przyłapałem cię na dzień dobry, no. Kłamstewku, lubię to.
1: Nie kłamstewku, no po prostu wiesz, chciałem ci dorzucić jedną książkę gratis. No, doceń to.
2: Trochę kłamstewku.
1: No wcale nie.
2: Wcale.
1: Tak działają media, proszę państwa. Grzegorz Brudnik wydał około 9 książek.
2: Mniej niż 10, więcej niż 7.
1: To tak jak w tym, grałeś w Heroesów w trójkę?
2: Nie wiem, czy powinienem odpowiadać na to pytanie.
1: Czyli grałeś, dobra. To w wersji angielskiej był, jak było tam troszkę tylko jednostek, to było Few, zdaje się. A jak było więcej niż 5, mniej niż 10, to było Several, zdaje się. To ty wydałeś Several książek.
2: Wydałem Several książek.
1: No. Później już było, już nie pamiętam, bo ja grałem głównie w angielską wersję. Ale w polskiej wersji był tryb na przykład Płonące pośladki. Nie wiem,
2: czy mi się wydaje, że Few to jest trochę, kilka, a Several to jest niektóre.
1: No to, ale tak było tam napisane w Heroesach. A którym zamkiem grałeś?
2: Ja nie grałem w to nigdy.
1: Dobra, stary, teoretycznie. Jakbyś grał, to byś jakim zamkiem grał?
2: No, ale
1: twój kolega którym zamkiem grał?
2: Ale ja naprawdę nigdy w to nie grałem.
1: Naprawdę?
2: Nawet nie wiem, o czym mówisz. Ja,
1: no,
2: gram,
1: daj spokój.
2: Ja gram w Wiedźmina, w Red Deada, wiesz.
1: Daj spokój, dobra. Proszę państwa, z czym ja tu muszę się użerać? Dobrze, więc tak, czyli to jest pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego.
2: Tak.
1: Dobra. I, mój drogi, ja sobie wszedłem na właśnie wspomniany portal Lubimy Czytać, żeby sobie tam po prostu chamsko zerżnąć ten opis z tyłu okładki, ale okazało się, że to jest opis po prostu, który jest bardzo tajemniczy.
2: No, o to chodzi.
1: No, i ja stwierdziłem, że ja napiszę lepszy.
2: Dobra.
1: I ty powinieneś powiedzieć, tak, a to jest opis mojego autorstwa.
2: Dobrze.
1: To jest opis twojego autorstwa? Z tyłu?
2: Tak.
1: To posłuchaj, jak to powinno brzmieć. Dobra. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku. Jakbyś miał jakieś uwagi, to możesz mówić. Kłamiesz, na przykład, coś takiego.
2: Dobrze, jeszcze raz.
1: Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.
2: Chyba tak.
1: No. Czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w ceremoniarzu.
2: No.
1: 637 dni.
2: Tak, to...
1: Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. I tutaj sobie po tych Mazurach pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. No i na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo, ale tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko też okazuje się, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. I tutaj już jest... Dalej już nic nie mówię, co jest. O co tutaj chodzi? Fajne?
2: No, tak, no jakby streściłeś pierwszy rozdział.
1: Nie, a rozdziałów jest
2: dużo.
1: 47 chyba, zdaje się.
2: Tak, ale to nie, no. Tak, nie tak się pisze teksty na okładkę. nie zainteresował.
1: No jasne, pisze się wielkie emocje. Jeden człowiek kontra jeden wilk. Kto wygra to starcie? I ja w tym momencie myślę sobie, dobra, ta książka mnie nie interesuje.
2: No nie wiem, czy cię nie interesuje. Przeczytałeś?
1: Ale przeczytałem dlatego, że było napisane Grzegorz Brudnik na okładce.
2: No to widzisz.
1: No. I że czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Tak się pisze na okładce.
1: Inaczej bym tego kijem nie tknął po prostu. Żartuję, nie, żartuję. Dobra, bo nas tutaj Filia zaraz prześwięci za takie szkalowanie. Po prostu ja mam taki pomysł na opis, no i tyle.
2: Dobrze,
1: i to, czy to jest lepsze,
2: przyjmuję,
1: czy to jest gorsze, to już nie wiadomo.
2: Nie ma tam zbyt wielu głupot. No. Coś tam jakieś drobne, ale...
1: I powiem ci tak, przejdźmy sobie teraz do fabuły gładko. Zapisałem sobie taką rzecz. Jak doprowadzić czytelnika do łez, do wzruszenia na 14 stronie?
2: No jak?
1: Napuścić na psa watahę wilku.
2: No, to już tak... Ja wiem.
1: Oczywiście to jest to, co powiedziałem.
2: To jest dopiero 14 strona, wiadomo, tak, że tak się nie skończy.
1: Ale łez, ja wiem, ale łez wzruszenia, bo powiem ci zupełnie szczerze, że były chyba trzy takie momenty, kiedy coś mi się dziwnego zrobiło z oczami, wiesz? Mhm. Jakiś chyba był kurz w powietrzu.
2: Ty też mam tak czas.
1: No, no i powiem ci, że to jest duża sztuka, wywołać coś takiego u, no było, nie było już chłopa dorosłego, starego.
2: To prawda.
1: No, który grał w Heroesów trójkę. No, więc wiesz, więc i to jest komplement. To był właśnie komplement tutaj.
2: A, to tylko komplement. No, dla mnie, tak?
1: No, ha, dla kogo?
2: A, no to dziękuję bardzo.
1: Nie, dla mnie to był komplement. To dziękuję, że taki ładny opis napisałem.
2: To miło bardzo.
1: I zauważyłem też, bo powiem ci, że ja, mimo tego, że my tu już przegadaliśmy wiele godzin w studiu o twoich książkach, to ja za każdym razem sobie próbuję jakoś tak na nowo poukładać to, co ja już wiem o twojej twórczości, jakoś to sobie syntetyzować, włożyć to do jakichś szufladek w swojej głowie. I już wiem, że jest taki autor inny na naszym rynku wydawniczym, który pisze, nie chcę powiedzieć bardzo podobnie do ciebie, bo to by sugerowało pewien kierunek tej relacji, ale nie chcę też powiedzieć, że ty piszesz podobnie tak jak ten autor, po prostu wy piszecie w podobnym stylu i jest to Maciej Siembieda.
2: No to jakby bardzo mi miło, bo Maciej jest pewnie najlepiej piszącym autorem w Polsce, jeżeli chodzi o wartość literacką jego pracy. I jakby bycie porównywanym do niego jest przyjemne z tego względu, chociaż myślę, że jeżeli chodzi o samo opowiadanie historii, to robimy to w inny sposób.
1: Tak, dlatego, że w książkach Macieja Siembiedy, a wiem, bo całą jedną przeczytałem, a? Ale na tym się nie skończy, naprawdę, bo książka 444, od której zacząłem, po prostu mnie urzekła, mimo tego, że jest o rzeczach, które mnie kompletnie nie interesują i nie o geografii.
2: No nie.
1: No, to no Maciej Siembieda pisze tak bardzo epicko. W twoich książkach tej epickości nie ma, ale to nie jest zarzut wcale. Po prostu na trochę innych planach. No tak, na trochę innych planach, po prostu czasowych, przestrzennych też operujesz. Ale jeśli chodzi o tę taką poetykę, to tutaj jest właśnie bardzo dużo punktów wspólnych, więc to jest kolejny komplement tak naprawdę z
2: to,
1: mojej strony.
2: To bardzo się cieszę, no. bo rzeczywiście słyszę co jakiś czas właśnie takie stwierdzenie, że piszemy w podobny sposób. Dla mnie to jest bardzo duża przyjemność. Ja nie mam takiej wiedzy i takiego doświadczenia literackiego i takiej łatwości opowiadania o tych wszystkich takich procesach, które się w świecie dzieją. Opowiadam tak bardziej jakby przy ziemi. Natomiast bardzo się cieszę z takich porównań zawsze, bo są na mnie miłe.
1: Dobra, to jak już tak weszliśmy właśnie w ten... Ja ci posłodzę dzisiaj naprawdę, zresztą zawsze ci słodzę tak naprawdę, ale to nie wynika to z tego, że chcę, żebyś się miło poczuł, tylko ja dzielę się z tobą swoimi przemyśleniami i swoimi odczuciami, które mi towarzyszyły podczas lektury Alfy i w ogóle innych twoich książek też, że ja lubię, kiedy czuję, że autor książki, którą czytam, jest kimś mądrym. To znaczy, że mam do czynienia z kimś, kto albo jest mądry, bo wie dużo, albo udaje dobrze, że jest mądry, bo zrobił dobry research i miał dobrych konsultantów. Nie wiem, jak jest w tym wypadku, ale czytając Alfę, dostałem od ciebie jako od autora dużo dodatkowej wiedzy z dziedzin, które są dla mnie kompletnie obce i miałem poczucie, że ty właśnie albo dużo wiesz, albo się dużo wielu nowych rzeczy dowiedziałeś i je mi do głowy włożyłeś. Fajne to jest uczucie.
2: To nie wiem za bardzo, co by to mogło być, bo opisuję właściwie chyba tylko to, co jest tam dookoła. mieszkam tam w tej chwili, przeprowadziłem się, poznaję ludzi, poznaję te takie jakieś najistotniejsze rzeczy związane z regionem i staram się je przekazywać. Ja staram się też nie pisać głupot, dlatego jeżeli o czymś piszę, no to sprawdzam bardzo dokładnie. Oczywiście nie zawsze się da, czasem te głupoty się pojawiają, ale staram się ich unikać. No i to jest tak, że wiesz, tutaj nie ma jakiejś takiej ogromnej wiedzy historycznej właśnie jak u Maćka, nie? Ale myślę, że potrafię jakby już troszeczkę wyczuć to, w jaki sposób pulsuje ten region i przekazywać to w taki sposób. I to dla czytelnika może być rzeczywiście ciekawe, bo ci ludzie są odrobinkę inni niż my, ale jeżeli się o tym już pisze i się to naświetla i zaczyna to być dostrzegalne, tak, dla czytelnika, no to nagle się robi dosyć ciekawie, że dlaczego to tak działa, dlaczego to tak funkcjonuje.
1: I teraz wracamy do tego wątku, o którym ja wspomniałem jakiś czas temu, to znaczy, że ja sobie za każdym razem próbuję jakąś taką syntezę nową zrobić twojej twórczości. Doszedłem do wniosku, że Alfa jest najbardziej baśniową książką w twoim dorobku.
2: Może, pewnie przez wzgląd na... Bo można by powiedzieć, że Szafarz też jest takim trochę... taką opowieścią baśniową, ale tutaj prawdopodobnie właśnie to, że jesteśmy na tych Mazurach, jest ten śnieg, są te lasy, są te wilki, są te legendy, no to rzeczywiście trochę może tak bajkowo wyglądać, może być takie w odbiorze.
1: Ja nie chcę zdradzać, o co dokładnie chodzi z tą baśniowością, dlatego że musiałbym ujawnić zbyt wiele szczegółów fabuły. Natomiast wydaje mi się, że czytelnicy, którzy sięgną po twoją książkę, powinni te słowa zapamiętać i później sobie jakoś to skonfrontować ze swoimi odczuciami. Natomiast powiem ci też, że ta baśniowość jest też dla mnie w pewien sposób problematyczna. Dlatego, że przez to, że właśnie ta książka, ten było nie było kryminał, jest osadzony właśnie w takich baśniowych klimatach, z takimi baśniowymi motywami mamy do czynienia, to mnie ciężko było zrozumieć motywację niektórych bohaterów, przez co musiałem zawiesić swoją niewiarę na wyższym gwoździu niż zwykle.
2: No, to ładnie.
1: No, dziękuję, przygotowałem sobie to wcześniej.
2: No to powisiało i co, i zdjąłeś potem?
1: Wiesz co, to znaczy... Jeśli książka jest dobrze napisana i jeżeli mnie opowieść wciąga i wywołuje u mnie emocje niekoniecznie związane z tym, że ktoś kogoś efektownie zaszlachtował, to mnie to, że ja nie do końca rozumiem, dlaczego ci bohaterowie zachowali się tak, a nie inaczej, to ja to po prostu... nie przeszkadza mi to. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że mimo tego, że nie ma tutaj elementów fantastycznych w Alfie, to wiem, że ciężko byłoby tę historię tak jakby odwzorować naprawdę, w prawdziwym życiu.
2: Znaczy to, ponieważ mówisz zagadkami, co rozumiem dlaczego, to nie jestem w stanie się odnieść do konkretnego...
1: zarzutu.
2: Do konkretnej sytuacji jakby w książce. Natomiast ja też myślę, że my trochę ulegamy tendencji do zupełnie naturalnej i oczywistej, do oceniania według własnego jakby systemu percepcyjnego. I pewne rzeczy mogą nam się wydawać niewiarygodne, bo nie znamy innych okoliczności. To jest właśnie to pisanie o takim regionie jak Mazury, gdzie ludzie myślą w trochę inny sposób i ważne są dla nich trochę inne rzeczy i trochę inaczej patrzą na świat i trochę inaczej wygląda przyroda i trochę inaczej wyglądają drogi i trochę inaczej wyglądają relacje. Więc wydaje mi się, że warto i fajnie być może spojrzeć na to z tej perspektywy takiej odmiennej, tak, odwrotnej. Bo to jest oczywiste, że dla niektórych z nas pewne rzeczy, które są zupełnie normalne dla innych, dla nas one wydają się dziwne, nienormalne, tak? I ja myślę, że ja trochę chcę tak pisać. Trochę chcę pokazywać różnych ludzi i pokazywać reakcje na tych innych ludzi.
1: No i w momencie, kiedy ta opowieść płynie i chce się dowiedzieć, co było dalej, to uważam, że ta pewna umowność, pewna taka baśniowość i pewne nieprzystawanie tych wydarzeń do tego naszego realnego świata nie przeszkadza. I mnie nie przeszkadzało to, że ja bym się na przykład nie zachował tak, jak co po niektórzy bohaterowie tej książki.
2: To dobrze, no bo to nie jest książka o tobie. No, na razie. So far.
1: No nie, no. Wątki i wartości to jest temat tej części naszej rozmowy. Ustaliliśmy, że pierwszy tom cyklu o Lichym, czyli Szafarz, był o samotności. Drugi tom, czyli Chrzciciel, był, nie pamiętam o czym.
2: Pięknie.
1: O pięknie, właśnie, tak, to chciałem powiedzieć. A trzeci tom, czyli Ceremoniarz, to nie pamiętam o czym był.
2: O wolności.
1: O wolności,
2: ale
1: właśnie.
2: Ale się nie przygotowałem.
1: No bo tego nie napisałem sobie wcześniej. Jeśli chodzi o Alfę, powiem ci tak, nie wiem dokładnie o czym jest Alfa, to znaczy nie wiem o czym jest globalnie Alfa, ale mogę ci powiedzieć o czym są pewne, moim zdaniem pewne, co kieruje niektórymi postaciami, o może tak.
2: Świetnie, bardzo chętnie posłucham.
1: Pogarda. Dlaczego? Prokurator Ewa Chmurny gardzi różnymi ludźmi. Gardzi pod komisarzem Dariuszem Rybakiem, czyli policjantem, z którym współpracuje. I mamy tutaj taki cytat. Taka mała, ruda, młoda dosyć. Czy nie jakoś tak stary Wilga opisał dziewczynę sportu? Czy mogło chodzić o tę samą osobę? To by ją wiązało z obiema ofiarami. Rybak będzie musiał się bardziej przyłożyć do identyfikacji. Tylko, no właśnie, czy on w ogóle może temu podołać? Dziś się przekonała, że owszem, potrafi być użyteczny, ale był przygłupem, po prostu, od małomiasteczkowy Glina. Czym tu się na co dzień zajmuje policjant z Wydziału Kryminalnego? Może jakimiś pobiciami, przemocą domową, awanturami po alkoholu? I jeszcze mamy tutaj jeden cytat właśnie na ten temat. I on brzmi tak, to jest długi cytat. Od 10 lat codziennie rano przed pracą biorę jeden łyk rumu. Ani mniej, ani więcej. Wyrzucił z siebie, żeby mieć już to za sobą. Cześć ty, kurwa, oszalał? Warknęła Ewa. Nie możesz tego robić wieczorem? Radzę sobie tak, jak potrafię, wycedził. To znaczy, że wciąż potrafisz za mało, odparła konfrontacyjnym tonem, nie cofając się nawet o pół kroku, choć Rybak wyraźnie się do niej przysuwał. A ty? Syknął. Radziłaś sobie kiedyś z czymś takim? Wiesz, jak to jest? Nie, oczywiście, że nie. Nie ty. A co to niby ma znaczyć? Ja też mam swoje problemy. Tak? Ciekawe, jakie problemy może mieć wielka, wspaniała pani prokurator. Zapatrzona w siebie, zarozumiała, która nawet nie pamięta człowieka, z którym 4 lata chodziła do jednej klasy. A jestem dość charakterystycznym facetem. No co? Naprawdę nie pamiętasz? Czy tylko udajesz, żeby mnie upokorzyć? Bo jestem wieśniakiem wrośniętym w miejsce, którym gardzisz i z którego pomimo prób nie potrafisz uciec? Nie odpowiedziała, bo miał rację. Był jednym z tych, których w dawnych czasach najbardziej nie lubiła. Głośny, głupi osiłek, w dodatku agresywny. Samiec Alfa, wokół którego skupiali się ci, co byli jeszcze głupsi i słabsi od niego. We własnym mniemaniu licealna elita. W rzeczywistości ludzie zupełnie nieprzygotowani na to, co czeka ich po opuszczeniu szkolnych murów. On i Baśka. Nawiasem mówiąc, zaraz. Oni się chyba spotykali. Czy nie są teraz małżeństwem? Coś jej się obiło o uszy. Z pewnością do siebie pasowali. Dwie miernoty, co im się zdawało, że są królem i królową świata. I to jest długi cytat o tym, jak to prokurator Ewa Chmurny gardzi swoim byłym kolegą ze szkoły, a obecnym swoim współpracownikiem.
2: Tak, no tylko to jest oczywiście uproszczenie, bo najistotniejsze jest to, dlaczego ona nim gardzi.
1: Do czego zaraz dojdziemy.
2: Tak,
1: mam tu cytaty.
2: Bo to jest bardzo często tak, że to, w jaki sposób myślimy albo wypowiadamy się o innych, to tak naprawdę oznacza to, kim sami jesteśmy.
1: Prokurator Ewa Chmurny gardzi również kasjerką w Lidlu. I mamy tutaj cytat. Dużo różnych cytatów, ale słuchaj, już nie takie rzeczy tutaj robiliśmy, prawda? Dobra. Uwaga. Tutaj oczywiście niektóre fragmenty są powycinane, żeby nie było spoilerowania. Snując się bezmyślnie pomiędzy regałami w Lidlu na Warszawskiej, prokurator Ewa Chmurny usiłowała jeszcze łapać te ostatnie minuty, nim będzie musiała zrobić to, co zrobić należy, ale co z pewnością przypłaci bólem brzucha i nieprzespaną nocą. Niemal zmusiła się do uwagi, bo inaczej nigdy by tych zakupów nie zrobiła. Kasjerka przyglądała się jej trochę za długo i Ewa wiedziała dlaczego, bo to była Baśka. Chodziły razem do klasy w liceum. Baśka była wtedy drugą najpopularniejszą dziewczyną w klasie, zaraz po tej, no, jakiej tam było? Ewa nie mogła sobie przypomnieć imienia, ale za to świetnie pamiętała, że tamta przed wakacjami, gdy rygor już trochę zelżał, a nauczyciele stawali się mniej zasadniczy, przychodziła do szkoły w spódniczce tak krótkiej, że jak wspinała się po 4 schodkach do wejścia, to widać jej było całą dupę. Chłopcy zbierali się na ławeczkach przed szkołą i niby to bla bla bla o piłce nożnej czy samochodach, ale wszyscy wiedzieli, po co tak naprawdę tam siedzą. Mimo tego, to była fajna dziewczyna. Imponowała Ewie pewnością siebie i w sumie zdawało się, że nie zabiegała o swoją popularność. Nie to co Baśka. Ewa jej nie znosiła. Najgorszy typ. Tej od gołej dupy nadskakiwała, a wszystkie inne, a w tym szczególnie Ewę, rozstawiała po kątach. Tego jeszcze brakowało, by teraz ją rozpoznała i odpaliła jakieś bzdury w rodzaju: o, co słychać, kochana? Dawno się nie widziałyśmy. Co słychać? Jak życie? Pamiętasz jeszcze dawne czasy? Ewa zapłaciła i uciekła stamtąd, zapisując w pamięci, że będzie musiała poszukać innego Lidla. I teraz tak. Ewa gardzi właśnie swoją byłą koleżanką z klasy.
2: Nie znajdzie innego Lidla, bo nie ma. No, nieważne.
1: Ale Ewa również jest pogardzana przez własnego ojca. I tutaj będzie krótki cytat. Na pytania o ojca Ewa od lat odpowiadała w ten sam sposób. Tata ma demencję, nie wolno mu przeszkadzać. Nie, tata nie miał demencji, po prostu jej nienawidził. Od 16 lat, jednego miesiąca, tygodnia i 6 dni. Jeden błąd i tak poważne konsekwencje. Wtedy odezwał się do niej po raz ostatni. A dokładniej mówiąc, powiedział, że ma się mu więcej nie pokazywać na oczy. Odtąd spotykała się tylko z mamą, która miała dla niej więcej zrozumienia. Po tamtej awanturze Ewa zobaczyła ojca dopiero na pogrzebie mamy, niemal 9 lat później. Czyli ja to odczytuję tak, że Ewa jest obiektem pogardy, powiedzmy, jakiegoś odrzucenia, braku akceptacji ze swojego ojca i przelewa właśnie takie same uczucia, projektuje je na ludzi, których nie uznaje za stosowne szanować.
2: Myślę, że to jest uproszczenie, bo to wszystko wynika gdzieś tam w jakiś sposób z konstrukcji psychicznej tej osoby, na którą oczywiście wpływ, ogromny wpływ ma jej relacja z ojcem, tylko że relacja z ojcem nie jest takim, powiedzmy, początkowym punktem w tej konstrukcji, jakbyś tam początkowym czynnikiem. Tam jakby ta relacja też z czegoś wynika, więc to wszystko trochę wynika z tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy lęki, jakie mamy potrzeby, co nas boli. I ja bym powiedział, że ja staram się tak projektować postaci, że nawet jeżeli one wydają się antypatyczne, to na dystansie całej książki czytelnik bardzo często ich po prostu żałuje. I to wydaje mi się, że zarówno, no bo to są nowe postaci, tak, w tym moim uniwersum, prokurator Chmurny i podkomisarz Rybak, prokurator i Gliniarz. I obie te postaci są trochę zaprojektowane w ten sposób, żeby wydawały się antypatyczne i być może nawet były antypatyczne, ale mają swoje zalety, mają swoje wady oczywiście. Są ludźmi dużo bardziej skomplikowanymi, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, bo wydaje mi się, że każdy ma prawo do bycia skomplikowanym. Nawet jeżeli ktoś sprawia wrażenie jakiegoś totalnie niewyględnego ogra, że się tak wyrażę, to nadal jakby ma prawo do swojej głębi i ja tutaj tak te postaci rysuję, żeby gdzieś na którymś etapie książki czytelnicy mogli dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat i żeby to troszeczkę odwróciło ich perspektywę.
1: I powiem ci, że ja w miarę lektury Alfy, ja po prostu schodziłem z takiej swojej okopanej pozycji na temat tego, że dobra, czyli ten bohater to jest negatywny. Strasznie banalne jest to, co powiem, że nie ma czarno-białych postaci w Alfie, ale ja też po tym poznaję dobrze napisane w mojej opinii książki gatunkowe, że po pierwsze te motywacje, które kierują bohaterami, są czytelne, nawet jeśli one są nie do końca zrozumiałe, ale też jakby zawieszamy niewiarę, tak? Że w tym baśniowym, na poły baśniowym uniwersum one są zrozumiałe, powiedzmy, tak? A po drugie, że właśnie nawet jeżeli wiesz, że ktoś jest, ma do odegrania rolę tego złego, powiedzmy, albo ma do zrobienia coś nie w porządku wobec innych bohaterów, to że rozumiesz to. To znaczy, że ty jako czytelnik rozumiesz, dlaczego ta postać się tak, a nie inaczej zachowuje. Bo to wynika z tego, że miała jakąś przeszłość, że ma jakieś osobiste problemy, które przerzuca na swoje sprawy służbowe. W przypadku właśnie Ewy i Rybaka jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy, że ja już wiedząc, jacy oni są poza pracą na przykład, co tam u nich się dzieje, to ja rozumiem, dlaczego oni są tacy w pracy.
2: No to dobrze, bo no, to właśnie tak się działa zgodnie ze sztuką. No te postaci mają być jakieś, można je lubić albo nie, ale trzeba starać się je zrozumieć.
1: Alfa, ja wiem, że no, znając już treść alfy, wiem, czym ta alfa jest, to znaczy wiem, dlaczego ta litera greckiego alfabetu została wykorzystana. To też no, nie wymagało jakiegoś niesamowicie tęgiego umysłu, żeby do tego dojść. I być może, jeśli powiem, że alfa jest też książką o dominacji, to może być zbyt proste przełożenie, ale mam na poparcie mojej tezy trzy cytaty, które brzmią tak. Ewa chwyciła jego, czyli rybaka, podbródek w dwa palce, dokładnie tak jak silniejszy chwyta słabszego. I nie przeszkodziło jej nawet to, że był od niej o dwie głowy wyższy. Przyciągnęła go i zajrzała mu prosto w oczy. Jeśli jeszcze raz wyczuję od ciebie wódę, jesteś skończony, jasne? Nieważne, czy to będzie łyk, dwa łyki czy pół butelki. Rozumiemy się? Kup sobie kurwa jakieś miętówki, jeśli nie potrafisz inaczej. Nie odpowiedział, nie kiwnął głową, nie wykonał żadnego ruchu. Ale jego oczy wyznały jej, że się zgadza, więc go puściła. Drugi cytat. Niech pan opowie dokładnie, co się wtedy wydarzyło, poprosiła Ewa. A ja już nie pamiętam. Zresztą mówiłem to, jak mnie maglowaliście. Zabicia tego pedała mi nie przebijecie, więc nie muszę z wami gadać. Tak mówisz? Rybak podsunął się nieco bliżej Czekajły. Ewa już dawno zrozumiała, że to jego sposób na zdominowanie rozmówcy. Gdy wielki ogr patrzy z góry, to kulą się nawet najwięksi twardziele. Czekajło też się trochę spiął i stanął bokiem, jakby się szykował do samoobrony. I cytat numer 3. Ewa uznała, że teraz czas na nią. Podeszła blisko Agnieszki, bo pomyślała, że to idealny sposób, by przetestować w praktyce metody rybaka. Wprawdzie Agnieszka była ciut wyższa od niej, ale i tak skuliła się ze strachu. Tak, pomyślał lichy. Ta kobieta lubi, gdy ludzie jej się boją. No to są takie dość wyraźne gesty, które świadczą o potrzebie no właśnie zdominowania tego, wiesz, w tym wypadku rozmówcy, interlokutora.
2: No to wiesz, same wybory zawodowe. No jeżeli ktoś chce zostać prokuratorem, to znaczy, że dąży jakby do pewnej wizji świata i w ramach tej wizji trzeba podejmować wyzwania. Jeżeli ktoś decyduje się być prokuratorem, to na pewno ma z tyłu głowy to, że będzie musiał się konfrontować, musi być do tego przygotowany. Musi mieć jakieś predyspozycje w sobie, by te konfrontacje podejmować jakby w imię sprawiedliwości czy wartości, inaczej wartości, w które wierzy. No i tak samo z policjantami, więc to gdzieś wynika wprost z konstrukcji takiej charakterologicznej tak naprawdę każdego z nas, nie? Bo to, że tam ja w książce piszę o postaciach, to jest jedno, no ale przecież tacy ludzie po prostu są.
1: I biorąc pod uwagę, że te takie zachowania dominacyjne były podane tak wprost, to ja sobie napisałem tak, tutaj w notatkach. Czekam jeszcze na obsikiwanie terenu i krycie nogi. Nie doczekałem się, niestety.
2: Nie?
1: Nie.
2: No to jeszcze
1: wszystko przed
2: jeszcze,
1: tobą.
2: Jeszcze może się doczekać. Tak.
1: I pomyślałem sobie wczoraj, kiedy już byłem po lekturze, bo ją skończyłem właśnie wczoraj, że Alfa jest książką trochę o tym, jak... Jakby to, bo tego nie mam zapisanego. Jak niektórzy ludzie sobie wkładają do głowy pewne takie rzeczy, które wydaje mi się, że muszą zrobić, żeby osiągnąć cel. To znaczy, i wiem, że to jest bardzo ogólne, tak? I nie chcę tutaj podawać konkretnych przykładów, ale tak, zarówno Lichy stwierdził, że musi coś zrobić, żeby być szczęśliwszym, prawda? Również osoba, wokół której kręciła się cała intryga kryminalna, też podążała zgodnie z pewnym takim schematem, który z takiego punktu widzenia osoby trzeciej był mało racjonalny, można tak powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę, że to był, jak rozumiem, taki wewnętrzny przymus, oczywiście umotywowany pewnym mechanizmem, można powiedzieć, tak? To on też jakoś tam nabierał tej takiej wiarygodności i pomyślałem sobie, że dużo jest, zresztą prokurator Ewa Chmurny odwiedza swojego ojca, bo też jest motywowana czymś, pewną potrzebą, tak? Chociaż tu jest akurat dość proste, tak? No chodzi o to, żeby ten jej ojciec w końcu ją zaakceptował, w końcu się na nią odobraził, można powiedzieć. I zmierzam do tego, że dużo jest postaci w Alfie, takich, które mają jakiś cel, trudny do osiągnięcia i mają jakąś taką pokrętną drogę do tego celu, która nie jest najprostsza, nie jest najbardziej oczywista, a mimo to one po prostu idą właśnie ku temu celowi, tą ścieżką.
2: No chyba to może jakąś bzdurę i taki trywializm się wda w tę wypowiedź, ale to chyba my po prostu tak działamy, że gdzieś mamy jakiś cel, ale zwykle wybieramy drogę okrężną, bo ta najprostsza wymaga zwykle zbyt wiele wysiłku, albo zbyt wiele poświęcenia, albo po prostu to, że trzeba umieć się skonfrontować z własnymi błędami, czego my nie potrafimy. Więc bardzo często, mimo że chcemy coś osiągnąć, to nie wybieramy tej drogi, w której musielibyśmy się w jakiś sposób odsłonić, tak? Wolimy gdzieś tam naokoło i wierzyć w to, że z czasem uda nam się ten cel osiągnąć, tak? A to nie musi być przecież od razu, to musi być teraz, spokojnie, jakby bez pośpiechu, no bo tu jeszcze jest... Wiesz, to trochę jest prawdy w tym mówieniu o gonieniu króliczka, nie? I wydaje mi się, że w przypadku takiego rozwiązywania problemów też trochę tak jest, bo my się boimy, że jak podejmiemy próbę i nam się nie uda, no to co dalej?
1: Ja już 3 razy to, co miałem skomplementować, to skomplementowałem, więc jest kontrakt wypełniony, już wiesz, się proroctwo wypełniło, tak?
2: Można iść.
1: Pies przemówi. Niezłym gościem Rock Radia był Grzesiek Brudnik. Bardzo dziękuję.
2: To byłem ja. Dziękuję bardzo.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stawaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest pan Łukasz Lewandowski. Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór.
1: Czy bardzo zaryzykuję takim stwierdzeniem, że to, że jest panu bliska sztuka, kultura, literatura, wszystko, tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko zaczęło się u pana od idioty? Dostojewskiego, idioty?
2: No zaczęło się od Dostojewskiego, tak. To był taki moment przełomowy. Byłem wtedy bardzo czynnym, bardzo zaangażowanym w sport człowiekiem.
1: Tak, a w jaki?
2: Uprawiałem szermierkę.
1: Szermierkę.
2: I nagle jakieś takie duchowe potrzeby, czy jakiś duchowy kryzys. Oczywiście za to wszystko też odpowiada moja mama, która była filologiem, więc ten dom był wypełniony, nasz dom był wypełniony książkami. No i tak coś wziąłem do ręki.
1: I akurat?
2: I potem już się nie mogłem odkleić od tego wszystkiego.
1: A czasami ma pan taką refleksję, co by było z tą szermierką, jakby pan w to poszedł?
2: No na pewno byłoby różnie, bo to jest taka specyfika, myślę, bardzo polska, że się bardzo takich młodych zawodników eksploatuje. Tak. Wtedy, za czasów, przepraszam państwa najmocniej jeszcze, komuny.
1: Słusznie minionych.
2: Minione, słusznie minionej. Tak. No to takiej świadomości, jak takich młodych ludzi prowadzić, nie było. To znaczy pod względem wyników oczywiście, tak, jak osiągać wyniki, tak, ale czy to ma sens, czy co dalej na przyszłość, tak, żeby ten zawodnik był przygotowany na działania jako senior, nie jako junior, no to takiej świadomości chyba, myślę, że w wielu naszych dyscyplinach do dziś nie ma.
1: A szybko pokochał pan Warszawę?
2: Jestem z Trójmiasta, ale moja rodzina po powstaniu musiała emigrować z Warszawy, więc nie jest.
1: Bo to jest taki powrót jakby, to, że jedno pokolenie emigrowało do Trójmiasta, a pan jakby powrócił do korzeni.
2: Tak, ja wróciłem do korzeni, moja rodzina mieszkała też przy Czterech Śpiących, o tak to określmy, przed wojną. Mojego ojca rodzina też przed wojną mieszkała w Wilnie, a moja żona ma dość oryginalne nazwisko, państwu pewnie bardzo znane, więc proszę sobie wyobrazić, moja żona ma na nazwisko Mickiewicz, więc wyobraźcie sobie państwo podróż moich synów po Wilnie z przewodnikiem, który już był, był rozgrzany do czerwoności, wiedząc, że oprowadza i kogo oprowadza, ale jak na każdym rogu widzisz swoje nazwisko albo jedziesz do dużego, małego, średniego miasta w Polsce i wszędzie jest ta ulica, no to zawsze to jest takie dziwne uczucie.
1: Czemu pytam też o tę Warszawę? Bo ta Warszawa trochę będzie takim motywem dzisiaj naszej rozmowy. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o sztukę teatralną, tak naprawdę, która też jest związana z książką Hamową Mirona Białoszewskiego. W ogóle tak sobie, jak przypominam, bo dosyć dawno ją czytałem, ale sobie to odświeżałem przed naszym spotkaniem, to też musiało być pewien jednak rodzaj wyzwania, żeby przenieść to na deski teatru. Bo jednak jest to dosyć specyficzna forma.
2: No tu już Mikołaj Grabowski jest, jest mistrzem świata w tym temacie, te jego adaptacje są znane i chyba wszyscy w środowisku wiemy, że jest to jeden z najbardziej sprawnych, ale też wykwintnych artystycznie adaptatorów, który uprawia swój teatr, bardzo bardzo osadzony też w takiej formie i to jest, dzisiaj też to państwa może mnie interesuje, ale rzadko już spotykana konstrukcja, czyli reżyser i dramaturg w jednym. Więc on potrafi z takiej książki ułożyć swoją historię, która ma dramatyczną konstrukcję i tak na pewno ten spektakl już tak wygląda na tym etapie teraz.
1: A jeśli chodzi o Hamowo, to słuchaczom Rock Radio, tylko powiedzmy, że jest to część Saskiej Kępy, taka przez niektórych uważana, przez rodowitych mieszkańców Saskiej Kępy, za niechlubną, można powiedzieć.
2: Gorszą,
1: Też się z tym spotykałem, bo jak zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, że tak naprawdę stamtąd jestem i też miałem znajomych, którzy, ich rodziców, też pamiętam te rozmowy w latach 90. zwłaszcza, podkreślały to na przykład, że mówiła, że jak jest składka na Saskiej, no to jest jakby ta granica między Saską Kępą, a tym Hamowem właśnie.
2: No tak, ale administracyjnie jest to Saska Kępa, co dla polityków jest dość istotne, te blokowiska robią różnicę.
1: Oczywiście. Zresztą już nie będę wchodził, bo nie każdy pewnie słuchacz Radia zna aż tak dobrze Warszawę, bo nawet, a tu nie będę chodził w deweloperkę, ale nawet na Gocowiu jest osiedle Saska Kępa, co można uśmiechnąć się tylko.
2: Też tam mieszkałem.
1: Ale właśnie, pan też mieszkał w tym samym bloku na Lizbońskiej.
2: Lizbońska 2.
1: Tak.
2: Przyjechałem.
1: Ja go z okna widziałem zawsze ten budynek.
2: Tak, no a ja podróżowałem zapakowanym samochodem z Trójmiasta właśnie na pierwszy rok Akademii Teatralnej i pierwszą moją stację, pokój, który wynajmowałem, mieścił się na Lizbońskiej 2. No było to kilka klat od Mirona, tak. ale ten sam budynek.
1: Po czasie do pana to doszła ta myśl, że Boże, mieszkam w tym samym bloku, co
2: no
1: on
2: tak,
1: mieszkał.
2: Bo przechodząc, spacerując, no dzięki mojej mamie wiedziałem, kto to jest Białoszewski, no tak. Więc, o mamo, no byłem zaskoczony, więc zacząłem czytać, no a finał jest jeszcze taki, że kończąc Akademię Teatralną, jeden z moich dyplomów nosił tytuł Od przez do, reżyserowany przez panią Grażynę Matyszkiewicz i w którym tym dyplomie grałem Białoszewskiego.
1: Mhm. A w ogóle chyba ta postać z czasem stała się panu bliska, tak mi się wydaje.
2: Bardzo, bardzo to jest fascynujące i myślę, nie tylko dla mnie, nie jestem osobą piszącą, jestem osobą aktorską, jak to się dzisiaj
1: grającą.
2: W nomenklaturze uczelnianej określa, ale tak, dlatego, że jestem zafascynowany pewną skrótowością myślenia, umiejętnością kondensacji i pewnym wrażliwością słuchową, niebywałą wrażliwością na pewne jakości dźwiękowe, czy to onomatopeiczne, czy też językowe, jak człowiek się charakteryzuje, czy jak się w ogóle opowiada sobie, używając określonego języka. Oczywiście Miron był geniuszem, jeżeli chodzi o wysłuchiwanie tych fraz nieprawdopodobnych, które go fascynowały, więc tu pracował chyba na najwyższych obrotach, jakie są możliwe, więc mi to się strasznie podobało. Ja też lubię nie tylko poezję, ale też te właśnie małe prozy, bardzo są wzruszające.
1: Tak, na przykładzie też Hamowa, tego, jakby powiedzieć, tych zapisków, notatnika, jak zwał. Kiedy to się czyta, to jest też niesamowitą zaletą, że ja się przenoszę, że odbiorca się dosłownie przenosi i widzi, że ci ludzie są z krwi i kości, kiedy oni są cytowani jeden do jednego. Czasem może tak właśnie nieudolnie, tak naturalnie, tak zwyczajnie, że człowiek ma możliwość przez książkę przebywać po prostu w tym bloku i w tej okolicy.
2: Dokładnie, ale widzieć, w jednym zdaniu opisać postać, w jednym zdaniem opisać człowieka, tak. to jest genialne po prostu. Ale proszę, też jak państwo mają jeszcze chwilkę i sobie to Hamowo chcą przeczytać, to bardzo też jest wzruszająca kontrlektura, bo ten Tajny Dziennik, który był pisany, jest takim niesamowitym suplementem do tej książki. I wtedy widać, że jednak to Hamowo jest bardzo precyzyjnie zakomponowane.
1: Tak.
2: Że ten Tajny Dziennik jednak już jest taką faktycznie dziennikową logoreją, w których już te tematy tabu gdzieś znikają, już jest ten wątek osobisty bardzo, bardzo silny. W ogóle u Białoszewskiego wątek osobisty jest silny, ale już w tym Tajnym Dzienniku to już tam się odkrywa jakieś tajemnice.
1: Tak.
2: No i jak wtedy bardzo fajnie zobaczyć, jak podobne dni, czy te same dni jednak są literacko przetworzone, artystycznie przetworzone. W dzienniku już tam płynie to takim rytmem faktycznie notatek.
1: A on lubił to Hamowo?
2: No to jest myślę temat tej sztuki, na którą państwa zapraszamy. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że jesteśmy ciągle rozpięci. Tak człowiek myślący, wrażliwy jest ciągle rozpięty, a nie jakoś tak jasno i precyzyjnie zero-jedynkowo określony.
1: Bo ja w ogóle sobie myślę o tym Hamowie i o tej okolicy. Ja wiem, że to jest opisywane, akcja tak naprawdę dzieje się, kiedy on tam żył w połowie lat 70., kiedy to tak naprawdę zostały one nie tak dawno wybudowane, te bloki. Trasa Łazienkowska została wybudowana ciut później niż te bloki, właśnie których sam doskonale, znaczy nie pamiętam z dzieciństwa, w sensie się wychowałem, a nie pamiętam, jak były budowane, bo zupełnie nie moje lata.
2: Bo już były.
1: Bo już były, zdecydowanie były. Te rozmowy, ta codzienność. Ktoś by powiedział, że mamy tutaj pewien opis tego, co działo się właśnie w życiu w wielkiej płycie lat 70., ale ja mam wrażenie, że ten świat wcale całkowicie nie zniknął dzisiaj.
2: No i sami sobie odpowiedzmy na pytanie, ilu z nas żyje, jest dziećmi bloków.
1: Tak.
2: No to jest ogromna rzesza. Tutaj się pan powołał na osiedle Saska, który jest kawałek dalej.
1: Tak.
2: Też tam mieszkałem. No i to jest życie w bloku. To ma swoją specyfikę i wielu z nas dokładnie rozumie, co to znaczy.
1: Tak.
2: A tu mamy człowieka, który porusza się po tych przestrzeniach, które my dokładnie znamy, ale jest je w stanie przeczuć, zobaczyć, namalować zmodelować, no i nadać temu kolory, których, na które nam czasami brakuje czasu, no, żeby je tak doświadczać, tak je rozumieć.
1: Wracamy do Chamowa, jakkolwiek to brzmi, jeśli ktoś nie wie, o czym mówimy z boku, słuchając Rock Radio, czyli do sztuki tak naprawdę nawiązującej do tego, co kiedyś napisał Miron Białoszewski, bo w sumie to jest taki materiał na dobry monodram, ale to monodram nie jest.
2: Nie jest na całe szczęście. Mhm. Jestem wsparty wspaniałymi moimi kolegami i tego Mirona budujemy wszyscy razem. Mhm. No też to jest Miron Mikołaja Grabuskiego. Tak. Przypomnijmy, no, nazwijmy, tak mam nadzieję, że się nie obrazi, Krakusa, który bardzo wnikliwie, surowo na to wszystko sobie patrzy, ale dzięki temu ma bardzo obiektywne spojrzenie w odróżnieniu do mnie właśnie. Mhm. Więc ja jestem przeintelektualizowany, przeinformowany, a Mikołaj Grabowski, który nad tym wszystkim panuje, rozdziela sfery, tematy na nas wszystkich, więc jest to ta zbiorowa kreacja.
1: Przygotowując się do roli, ten bagaż tego przebodźcowania, tych informacji, użyję słowa fascynacji też i znajomością Mirana Białoszewskiego. Na ile to pomagało, trochę przeszkadzało, że jest tego za dużo?
2: Nie, no przeszkadza cały czas. Zresztą Mikołaj cały czas mi na to zwraca uwagę. Okay. Tak, bo wiem jakieś tysiące szczegółów, no sam poznałem Le, Tadeusza Sobolewskiego, czyli też ludzi, którzy go osobiście znali. No bardzo dużo ludzi znam, którzy go poznali. Mhm. Więc no tak, tego wszystkiego jest za dużo, a teraz trzeba to wszystko odrzucić i jakiegoś nadać tej obecności na scenie jakiś ludzki wymiar może, nie wiem.
1: Tak.
2: No, żeby to jednak jakiś nawiązać kontakt z państwem, którzy będą to oglądać.
1: Ale myślę, że to też jest fajna rzecz, że taka sztuka może być pretekstem do tego, że ktoś albo sobie coś przypomni, tak jak trochę wspominamy życie na tym Chamowie, ja i pan, ale też dużo młodszy widz po prostu może sięgnąć i trochę poczytać, bo jest to ciekawa osoba. Jest to osoba, nie chcę żyć, że momentami mam wrażenie, że też żyjąca głową w chmurach, ale trochę też tak można odnieść takie wrażenie, jeśli się myśli o, jak nawet on opowiada właśnie, co go irytowało, denerwowało, że skupiał się na różnych szczegółach, ale na przykład w życiowych, takich codziennych sprawach, to tak naprawdę potrzebował pomocy na przykład ze strony swoich koleżanek, kolegów.
2: Nie, no tak, no artysta taki, artysta, stereotypowy, pełną gębą artysta, tak. Kompletnie nie radzący sobie w takiej przestrzeni w wielu takich życiowych sprawach, ale tak, otoczony przyjaciółmi, którzy byli dla niego gigantycznym wsparciem.
1: Pani Jadwiga na przykład.
2: Jadwiga, no słynna tak już teraz Jadwiga, tak, którą i stworzył, i też modelował, i też pewnie w jakiś tam sensie krzywdził, albo tak dalej. No Tadeusz Sobolewski, który już o Wironie napisał wszystko i też jest pewnie, można powiedzieć, jakimś członkiem rodziny tej całej grupy, ale przypominam też, no, cała artystyczna taka formacja, tak, Hering, czyli takie działanie teatralne, działanie artystyczne, ludzie piszący, ludzie malujący, ale chcę też, żeby państwu zrobić taki trop, no są wspaniałe nazwiska, które ewidentnie są pod wpływem twórczości Białoszewskiego, no przecież to jest Stasiuk ze swoim Wrochowym, prawda, no, opisanym po prostu. Czy Sołtys, no wszystko to ma swoją, pewnie to jest jakieś takie, nie wiem, dlaczego my w Polsce mamy takie poczucie wstydu, że możemy się przyznać, że ktoś mnie w jakiś tam sensie uformował, ale myślę, że to bardzo ewidentnie czuć i to już krytycy literaccy sobie się tym pewnie pobawią, gdzie ten Białoszewski przebrzmiewa u innych.
1: Jeśli chodzi jeszcze o to Chamowo, to jak pan je wspomina?
2: Też nocnie. To jest niesamowite, to znowu tak, że ten tryb szkoły wymuszał na mnie, że praktycznie zawsze wracałem na Lizbońską 2 nocnym autobusem. To też dla państwa pewnie młodszych jest interesujące. Proszę sobie wyobrazić, że te autobusy były pełne życia. To nie to, co teraz. Te głowy schowane w telefonach. Tak. I to obojętne, wiek już nie gra roli tutaj żadnej. Tak. Wszyscy są w telefonach. Nie, te autobusy były kolorowe, no czasami pewnie na granicy, nie to, że jakiegoś gigantycznego niebezpieczeństwa, no ale wiecie państwo, o czym mówię, czym się charakteryzuje nocny autobus. No. To były kolorowe autobusy, a już w weekend, no to już było naprawdę bardzo wesoło.
1: A też się jechało daleko, bo w sumie jeszcze jeden przystanek już była jezdnia.
2: Tak.
1: Gdzie jest Bazarek.
2: Bazarek słynny, tak, który do tej pory jeszcze jest i też go miło wspominam, bo moja droga lokalizacja, to mieszkałem przez kilka ładnych lat, około 8 chyba, na Egipskiej, więc też Chamowo już takie przy pawilonach słynnych, no, też opisywanych.
1: Pamiętam, że był gościem Jacek Kawalec i on dość też opowiadał mi o tym, że tam mieszkał i kiedyś wspominał, że w tamtejszym klubie Orion pierwszy raz zobaczył na przykład koncert Manamu.
2: Tak, tak, tak. W ogóle ten pawilon i ten jest bardzo pięknie opisany w Hamowie, tak jako takie zadziwiające miejsce, bo jest do dziś zadziwiające.
1: Jest to.
2: No jest mozaika, są piękne i bardzo ciekawe. No teraz mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Wspaniałe rzeźby przecież umiejscowione między tymi blokami.
1: Tak.
2: To też jest taki ewenement, że ktoś bardzo fajnie pomyślał, żeby to Hamowo ukulturalnić.
1: Tak. A jeszcze wracając do samej sztuki. Mamy także, pan jest tak naprawdę tym Mironem Białoszewskim w sztuce.
2: No, tak z nazwy by wynikało.
1: Nazwy, tak. I tak naprawdę mamy tam jeszcze innych postaci, ale też jakby oczami Mirona Białoszewskiego pokazanymi.
2: Taka jest książka, to jest wszystko z perspektywy Mirona, bo to jest ten gombrowiczowski poniedziałek, ja, wtorek, ja, środek, ja i to jest cały czas to ja. Taka specyfika, ale dzięki temu możemy właśnie zobaczyć pewne struktury. To są struktury urzędnicze, to są struktury blokowe, to są struktury właśnie autobusowe. No i takie zagadnienia, które są już nam pewnie też bardzo bliskie. Samotności, muzyki. Przecież to jest też jeszcze rzecz, która akurat tu w radiu chyba jest bardzo ciekawa, bo Miron był złożony z muzyki.
1: On kochał muzykę.
2: Ilość słuchania, opisy tego, jak słuchał poszczególnych

0: to często mamy trochę takie własne Twin Peaks, że wszyscy się znają, natomiast jeśli chodzi o blog, to jest tak, że sprowadzamy czasami rozmowy do takiego small talku w windzie, bo ktoś idzie na piąte, a ktoś idzie na ósme piętro. Że też myślę, że może to być też fajnie ukazana ta specyfika bloków, bo też można było, i pamiętam, z tej książki wywnioskować, że no było to dla niego taka zupełnie inny świat, jakby nagle po prostu wylądował na zupełnie innej planecie, że ludzie są jakby obcy, tu go irytuje to, że nie wiem, cały czas jest jakiś remont, tu ktoś krzyknie, 100 różnych rzeczywistości, ile mieszkań.
1: No tak, to dla warszawiaków to będzie bardzo jasny kod, znaczy przeprowadzić się z placu Dąbrowskiego.
0: Tak.
1: Na jakąś tam lizbońską 2.
0: Trochę na Marsa polecieć.
1: No degradacja zupełna, a poza tym też tutaj, żeby rozbawić i troszkę sprowokować warszawiaków, no jednak to jest prawa strona Wisły, prawda?
0: Tak.
1: No to jak wiemy, my tu, którzy troszkę już tu mieszkamy, albo ci, którzy się tu urodzili, no jest to troszeczkę... No, jakby to powiedzieć, no ta gorsza strona Wisły, a kompletnie niesłusznie.
0: Oczywiście. Bo
1: to teraz my tu po lewej stronie będziemy bronić tej naszej perspektywy.
0: Jestem zawsze tą osobą, która broni, jak ktoś mówi, że jedzie na Pragę, nie boisz się, nie boję się, absolutnie. Ani na Pragę południe, ani na Pragę północ, ale też pan wspomniał wcześniej, bo też była też właśnie książka i potem też sztuka, której pan występował, Grochów, więc ta Praga południe też artystycznie jest panu nie obca.
1: No tak, tak. Tak, tak, no tutaj no, mieszkam to od 94 roku po tej stronie cały czas. Jeszcze mieszkałem przez chwilę na Peszteńskiej. Mhm. No to też państwo wiedzą, no mogłem sobie też pooglądać akurat z 10 piętra no, dworek, gdzie mieszkają spadkobiercy całych tych terenów.
0: Tak.
1: Przecież ten wspaniałe ten miejsce, gdzie w tej chwili jest taka duża galeria. Mhm. Nie będę wymieniał nazwy, ale ogromna galeria handlowa. Mhm. I tam przecież odbywały się przed wojną najlepsze potańcówki świata. No były to, i tam był ten pierwszy kibuc na świecie i tam się przygotowywali syjoniści żydowscy do tego, żeby emigrować już do Palestyny i tam budować państwo Izraela, ale potańcówki były najlepsze w piątki, czyli w szabes, najlepsze potańcówki, jakie mogły być. No więc to jest no, niesamowicie bogata w różne historie część Warszawy. I można tam znaleźć fantastyczne miejsca i choćby dalej, wracając do Mirona, no brzeg Wisły, tak? Mhm. To jest cały czas terra incognita, ale dla tych, którzy mają zwierzaki, dla tych, którzy uwielbiają przyrodę, no jest to jak podróż kosmiczna, no bo nagle z tego huku wału samochodowego huku wału, nagle człowiek ląduje w jakichś naprawdę potężnych krzaczorach.
0: Dokładnie, taki mały las ma.
1: Tak,
0: pod ręką.
1: Dziki.
0: Tak, więc myślę, że dobrą reklamę zrobiliśmy Pradze południe. Tak sobie pomyślałem, że zadam takie pytanie, odskakując już od tego wątku. Nie tak dawno był u mnie aktor, jak się mówi, młodego pokolenia, Mateusz Kmiecik, i powiedział mi, że teatr jest jego domem, bo tym się głównie zajmuje, a serial, czy też film, to jest takie mieszkanie do wynajęcia. Czy w pana życiu też tak można powiedzieć?
1: No, tak, no, cała moja kariera to tak, chyba jak się już kariera, no to cały ten mój dorobek tak wygląda.
0: Ale proszę mówić karierę, bo właśnie
1: nie
0: ma w tym nic złego.
1: No nie wiem, właśnie jakoś to tak brzmi głupowato. Mhm. Głupowato właśnie.
0: Głupowato.
1: Tak, ale jakoś tak dla mnie, szczerze to nie pasuje, właśnie to jest obce słowo, to ono nie pasuje tutaj na ten... Na ten rynek.
0: Jasne.
1: Na tym rynku, tak, tak. No to jest jakiś nie rynek, tylko plac Dąbrowskiego, tak.
0: Tak.
1: A więc na tym placu Dąbrowskiego to głównie faktycznie spędzam czas w teatrze i to jest miejsce. Jestem pedagogiem, więc też staram się spotykać z młodymi ludźmi i zarażać ich miłością i jakimś bardzo takim wrażliwym podejściem właśnie do przestrzeni teatru. Resztę przestrzeni, drugą przestrzenią, która jest moją miłością i pewnie to jest moja druga noga, to jest radio. I
0: tak.
1: to jest miejsce, gdzie...
0: Więc jest pan tutaj jak ryba w wodzie.
1: Tak, spędzam dużo czasu, uwielbiam to... No i chciałbym nawet więcej spędzać, więc to jest po prostu jakaś dla mnie, jakaś radość ogromna. A film czy telewizja to są no, jakieś dodatki,
0: Mhm. Ale miłe dodatki, bo jak na przykład występuje się w takiej produkcji jak Heweliusz, która

0: wywołuje na przykład we mnie niesamowite emocje, jak oglądam, bo jest to świetnie wyglądająca rzecz, to też tak. Jest taka fajna przygoda.
1: No jest wała, ten wspaniały Janek Holubek się mną opiekuje już od jakiegoś czasu, tak. Więc co gdzieś tam się nam nie uda razem współpracować, no to jest to, tak, no jest to satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o Chweliusza, no to już jest taka radość chyba do końca.
0: A przy swoich zajętościach ma pan czas, żeby czy właśnie kino, czy teatr, znaczy nie tyle oceniać, co na nie patrzeć z perspektywy widza? I czy częściej jest pan widzem teatru czy kina?
1: Byłem teraz po przerwie długiej dwa razy w kinie, może po 3 latach wybrałem się do kina. Jedno z obowiązku i to było teraz, w sobotę, oglądałem film, który reżyserowałem, polską wersję dubbingową Chopniętych. Zapraszam państwa, szczególnie z najmłodszymi najmłodszymi latoroślami, żeby się na to wybrać, bo film jest i mądry, i ładny, więc można coś sobie nie tylko właśnie popatrzeć, ale też sobie może coś zrozumieć, co jest najistotniejsze, ale raczej jakby to powiedzieć, no brakuje godzin na dobę, więc jestem słabym widzem.
0: A w ogóle czego pan szuka jako odbiorca? Pan? Czego szuka w jakiejkolwiek formie sztuki, bo już nie mówię tylko o kinie, o teatrze, serialu, tylko czego pan szuka?
1: Nie będę jakiś oryginalny, zacytuję Osterwę. Nie oglądam, nie chodzę, żeby patrzeć, tylko żeby się zmieniać. Więc jeżeli czytam, to żeby się zmieniać. Nie ukrywam tu, że ostatnio jednym z takich osób dla mnie, które mnie formatują, jeżeli chodzi na przykład o literaturę, to są to dwie osoby, to jest Janusz Opryński, który nieustannie przysyła mi, co powinienem przeczytać, i Tomek Stawiszyński, którego staram się być na bieżąco, co on tam podrzuci i nadrabiać, jeżeli chodzi o Janusza, to nadrabiać zaległości, a jeżeli chodzi o Tomasza Stawiszyńskiego, to nadrabiać nowości.
0: A podobnie jak Miron Białoszewski, też ma pan słabość do muzyki?
1: Nie. Ale jestem Herbertowy.
0: Gdzieś mi wyskoczyło, że lubi pan Juto i The Police gdzieś pojawiły.
1: No tak, no to gdzieś takie młodzieńcze.
0: A propos rockradia,
1: tak, i pewnie tak, to są takie, no The Police to jest moje dzieciństwo, Pink Floyd, no takie dzieciństwo, młodzieżowy czas, o tak, oczywiście, tak. I teraz to jazz i... Tak. I ewentualnie muzyka poważna, ale ten jazz mnie wchłania. Jestem z Trójmiasta, to mogą państwo się domyślić, jakie tropy prowadzą do Gdańska. Jazzmenowe, czy jestmenowe, więc to są tacy moje tropy, na których się wychowałem, bo jestem równolatkiem właśnie takiego zespołu Miłość, na przykład, jak państwo wiedzą, i każdego z poszczególnych tych jazzmenów jestem na bieżąco, staram się być, więc ta scena jest mi bliska, plus no, takie standardy jazzowe, plus też to, co się dzieje w Skandynawii oczywiście, czyli cała ta wytwórnia ECM, to jest moje...
0: A propos tego, co pan powiedział, to mogę pozdrowić tylko na antenie Tymona Tymańskiego.
1: No tak, a ja pozdrawiam Leszka Możdżera.
0: Z którym się znamy od lat. Dobrze, a jeszcze takie miałem pytanie, które miałem zadać a propos Mirona Białoszewskiego, wcześniej mi się przypomniało, bo był to człowiek towarzyski, ale też lubiąc uciekać chyba w swój świat. Pytanie, czy na przykład słowo nieprzysiadalne, kiedy śpiewał Marcin Świetlicki, pasuje? Chyba nie do końca, bo on lubił towarzystwo ludzi.
1: No tu jest takie bardzo ciekawe, kontrowersyjne pytanie, po co oni i do czego mu byli potrzebni.
0: No też.
1: Więc tu widzimy artystę bardzo zafiksowanego na siebie. I to nie krytykuję tego, tylko opisuję pewien mechanizm, żeby móc tak słyszeć, tak tworzyć. On pisał nieustannie, on pisał cały czas. Jeżeli prześledzimy szczególnie tą końcówkę jego życia, no to są ogromne ilości. To jest zawał, to jest Hamowo, to jest Tajny dziennik, to jest ogromne tomiki poetyckie. I to jest cały czas jakby w ruchu, cały czas w niesamowitym napięciu, cały czas w natchnieniu, cały czas w stymulacji jakiejś.
0: Też on mógł przerwać rozmowę, biec do domu, żeby napisać coś. Dokładnie. I nie kończyć rozmowy.
1: Ta walka, taki proces szukania natchnienia w niespaniu. rozregulowany czas spania, niejedzenie, taki ambiwalentny stosunek do w ogóle pożywienia, niedbanie o siebie, wyczucie śmierci, czyli zawał i całe takie problemy oddechowe, sercowe. To wszystko tak wymagało opieki oczywiście i miał ludzi, pewnie przy których odpoczywał, pewnie przy których, którym czuł się dobrze, którym czuł się bezpiecznie, ale sami wiemy potem z tego tajnego dziennika, że to też były no też takie zdarzenia, które, takie spotkania, które prowadziły do wydarzeń, czyli do czegoś, żeby móc coś napisać, prowokować coś, prowokować zdarzenie, prowokować natchnienie, prowokować inspirację. Wymaga to gigantycznego wysiłku emocjonalnego i fizycznego i coraz było z tym gorzej, więc coraz trudniej mu było, podejrzewam, czerpać z tego wszystkiego radość, a z drugiej strony był cały w pisaniu. Mamy też w teatrze, w historii teatru też parę osób takich poznałem, które są absolutnie oddane tylko jednej kwestii. Tak. To jest z takich aktorów, nie wiem, Przegrodzki, z reżyserów Grzegorzewski. Kiedy widzisz człowieka, który po prostu nie ma innego świata, nie ma innego życia, jest tylko to jedno.
0: Tak. I myślę, jest całkowicie zafiksowany.
1: Zafiksowany. No artyści mają taką możliwość.
0: Tak, tak to taką... jest ta granica, która jak się przekroczy, to może być za bardzo.
1: Tak,
0: aż za bardzo.
1: I jest za bardzo. I było w przypadku Białoszewskiego, na pewno było za bardzo. I nie musimy tego oczywiście naśladować, ale to są koszty, które się płaci za jakieś potem genialne dzieła. No to jest to, co stawiamy już my prywatnie na szali, no co wybieramy.
0: Jak to pytanie się pojawia, czy ono jest, nie wiem, dla pana męczące, czy nie, jeśli pojawia się temat z Gretka, z Harry'ego Pottera?
1: No męczące nie, no tak, no dubbing, tak, no tam trochę tego.
0: Trochę tego było. Znaczy powiedziałem z Gretek, bo ja się w ogóle śmieję, bo jestem ten sam rocznik, co główny aktor w Harrym Potterze, więc ja chodząc do kina na każdej części dorastałem z tymi postaciami i też postać z Gretka miała ogromny sentyment chodząc do kina w szkole, kiedy jeszcze doszło do mnie po czasie, kto dubbinguje z Gretka i sobie siedzimy, rozmawiamy, ale wydaje mi się, że to już zostało w tym dobrym znaczeniu, tak na zawsze jedno z wielu skojarzeń, ale takich, wydaje mi się, strasznie ciepłych i miłych. Że to było właśnie coś, tak jak parę osób ma, nie wiem, jak artysta, nie wiem, David Bowie ma Let's Dance piosenkę, albo ktoś jeszcze inny, że jest coś takiego, że od razu się lampka zapala.
1: No tak, przyklejone, tak. Ale tak, no i tutaj ja nie mam się czego wstydzić chyba.
0: Nie.
1: Więc jest mi z tym dobrze i oczywiście, że chciałbym być, no chyba tak, chciałbym być zapamiętany nie tylko z tego, ale chyba też nie jestem, bo jednak mnóstwo dzieci się wychowało też na różnych rzeczach, które tam robiłem.
0: Oczywiście.
1: I tam parę rzeczy jest ciekawych. Tak, a to jest, no tak, dla mnie też to jest, no wracając Heweliusz i Zgredek, to są takie przygody życia, tak. I oczywiście na przykład tam jakiś czas temu, jak nie wymienię studia, ale przyszły panie, które tam pracowały i poprosiły, żebym tej frazę, słynną frazę jedną powiedział.
0: Jest wolnym skrzatem.
1: Tak, i więc oczywiście z przyjemnością, jeżeli jeszcze moje głosowe warunki dają, to jeszcze mogę to powtórzyć. Mm-hmm. No więc było dużo radości i to tak, oczywiście. No.
0: Tak. Zgredek nie ma pana, Zgredek to wolny skrzat. Tak. Zdanie człowiekowi zostaje.
1: Tak, albo skarpetka. Słucham.
0: Skarpetka, tak.
1: Nie wiem, czy to nie jest.
0: też. Ale to jest, naprawdę, to jest świetna rzecz, dlatego mówię, na sam koniec tylko chciałem o to zapytać, jaki ma pan stosunek do Zgredka, bo to jest piękne pytanie, sobie pomyślałem. Na sam koniec. Łukasz Lewandowski był niezłym gościem Rock Radia. Do teatru marsz, powiem słuchaczom Rock Radia, bo warto, tak mi się wydaje, na sztukę, o której rozmawialiśmy i nie tylko na to zresztą.
1: Nie tylko na to, ale tu akurat serdecznie państwa zapraszam. Nie wiem, może tak użyję, taki z czystym sumieniem państwa bardzo zapraszam, bo to jest Hamowo czy Białoszewski skonstruowany, widziany oczami Mikołaja Grabowskiego i to jest, no jak artysta widzi artystę, jest to szalenie interesujące.
0: Jak artysta widzi artystę grany przez artystów, więc...
1: Przez artystów.
0: Dokładnie.
1: Tak, no jest pewnie można się i pośmiać i powzruszać, więc tak mi się wydaje, że już teraz mogę o tym tak powiedzieć.
0: Mariusz Tamaszczyk, dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz przypominam, pan Łukasz Lewandowski niezłym gościem Rock Radia był. Dzięki.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Rock Radio.

Yeah.